modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
2: Witam Was bardzo serdecznie w ten środowy poranek w Toruniu. Dość rześki, 11 stopni na toruńskich termometrach, dziś do 20. Przygotujmy się na to, że miejscami w Toruniu mgliście, więc kierowcy zachowajcie wyjątkową ostrożność.
1: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię. Toruń Reja 20.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest szósta, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Kolejna grupa kilkunastu rakiet wleciała w ukraińską przestrzeń powietrzną. Eksplozje słychać w Połtawie. Wcześniej rakiety balistyczne uderzyły w Kijów. Zginęły dwie osoby. Rosjanie zaatakowali też Zaporoże i Dniepr. Trwają akcje ratunkowe. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument może uchronić politykę przed zatrzymaniem i aresztem, jeśli wróci do Polski. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
3: Studenci Politechniki Wrocławskiej pokazali najnowszy model łazika marsjańskiego. Nad projektem pracowało 60 osób. Maszyna kosztowała $22,000. Nowy łazik ma innowacyjne podwozie i układ jezdny. Poprzednia wersja zdobyła już ponad 20 medali na całym świecie, a teraz studenci chcą powalczyć z najlepszymi podczas zawodów w USA, Turcji i Polsce.
0: SK Toruń News.
2: Marta Łazerska, jak powinien wyglądać ruch na Gełczyńskiego w Toruniu? Dziś o 17.30 spotkanie konsultacyjne przy Tuwima 9. Miasto bierze pod uwagę trzy warianty, ruch dwu- lub jednokierunkowy. Opinie, wnioski i uwagi można zgłaszać do 16 października. UMK prawie gotowe do rozpoczęcia remontów. W Toruniu modernizacja obejmie rektorat i bibliotekę.
5: To są obiekty zabytkowe, w związku z tym i prace będą bardzo trudne i bardzo kosztowne.
2: Mówił rektor uczelni Andrzej Tretyn. Remont biblioteki ma ruszyć jeszcze tej jesieni.
0: Jankes.
6: Kama.
0: Wiktor.
6: W Radiu SK. No i hej, no i cześć, no i środa. Dzień dobry. Dzisiaj otworzyłem oczy, słuchajcie, i pierwsze co zobaczyłem, to mojego psa chudego. Leżał na plecach, a ja widziałem jego wewnętrzną stronę, więc wiecie co widziałem.
7: No, ja przez pierwsze 5 minut po otwarciu oczu muszę płacić tak zwane frycowe i miziać właśnie w tych okolicach, o których ty wspominałeś.
6: Jankes podobno śpi w samochodzie i widzi właśnie czerwone światło na ostatnim skrzyżowaniu pod radiem. Zaraz będzie.
7: No, trzeba było od razu w nim spać, wtedy byłoby łatwiej. A jak jest u was? Jaka jest pierwsza rzecz, którą robicie po otworzeniu oczu? Nagrywajcie się na Jaskowego Messengera lub dzwońcie na 664-402-302.
8: Idę obudzić Jankiego.

0: Czerwone, zielone. Dzisiaj wszystkie światła na mnie na czerwono. Ja się obudziłem, od razu czerwone światło zobaczyłem.
1: Ty, kolega, jak w kasynie normalnie. Wszystko na czerwone, wszystko na zielone.
0: Co ty robiłeś w kasynie, że wiesz, jakie są kolory?
1: Nie, byłem, kiedyś byłem.
2: Ja bardzo, obok, bardzo dawno temu. Obok przechodził.
1: To był ostatni raz w moim życiu, jak miałem pieniądze i potem już koniec.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy pytanie, co robicie jako pierwsze po otworzeniu oczu? Jedno już wiemy na pewno.
0: Są dwie wersje.
2: Że nasi słuchacze otwarciu? Na pewno po otworzeniu oczu nie dzwonią do radia jako pierwsze. 664-402-302, bo nagrywają się na eskowym Messengerze, ale jeszcze nikt nie zadzwonił.
3: Dzień dobry, Eska. Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu, to wyłączam budzik. Pozdrawiam.
0: Ale grzeczny słuchacz ładnie powiedział. Słyszałeś, Wiktor?
1: To jak podaliśmy ten numer telefonu, to proszę, kto zrobi pierwszą rzecz i to będzie telefon do Eski. 664-402-302. Kto będzie pierwszym na żywo słuchaczem dnia?
0: Damy coś. Ja dam łyka kawy na przykład, jakby co.
1: Nie ma problemu. Dzień dobry, halo, tu radio.
4: Halo.
0: Dzień dobry, jesteśmy na żywo, co u ciebie?
4: Wracam właśnie ze zmiany nocnej, idę spać, miłego dzionka.

0: Hej, hej, hej, jesteśmy z samego rana, hej, w środę 7 października. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne brasowanie.
2: Jadziula, zanim przejdziemy do meritum, jaka była pierwsza rzecz, jaką zrobiłaś dzisiaj po przebudzeniu? To tak w temaciku dnia.
1: Wstawiłam wodę na herbatę.
2: No,
1: o, nie na herbatę, tylko na kawę, przepraszam.
2: No dobrze, słuchajcie, to ja mam teraz tutaj coś jeszcze, bo jest tytuł z pierwszej strony dzisiejszego faktu i teraz pyta,
3: no i chyba to już jest odpowiedź, która do mojego pytania, która,
2: bo to jest oba z dziewczyny, miała liczne romanse.
4: Okej.
2: Są dwie dziewczyny w studiu Radia SK.
4: Ja dzisiaj na 3-4 musimy razem zakasłać, 3-4.
2: No to nie o was, no dobra, to nie. No
5: to było Maryli Rodowicz, co?
4: Ale faktycznie, że gdzie się nie wejdzie w newsy, to zawsze wyskakuje mrożona pizza książula.
3: Oj tak,
2: To o tym też trąbią wszędzie,
4: To taki youtuber, Jadziula, kojarzysz?
1: Nie.
2: A ten placek kojarzysz?
4: Pizza.
1: Tak, kojarzę, ale księżula nie.
4: A wiecie, ile to ma kalorii?
5: 1700!
2: Nie, wszystkie.
1: Wszystkie,
2: rzeczywiście,
1: jakie
2: dobra. Jest pizza książula, no, ja jeszcze nie miałem okazji, nie jadłem, kama cały czas na siebie oczywiście.
5: Przestańcie kaszleć, ludzie.
2: Ale jest pytanie,
5: Jest prośba, Jadzia, żebyśmy zamiast tej tłustej pizzy, tej mrożonki, zrobili coś prostego i zdrowego. Coś takiego, co Jankes nawet da radę, że nawet Wiktor da radę.
1: To tak. Bierzcie szklankę z rządkiem, wrzucacie torebkę z herbatą, to jest na poziomie trudności Wiktora i Jankesa.
4: To prawda, dadzą radę.
2: Dziękujemy.
6: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
4: Ja chciałam dodać, że Jankes jest taki pro, że nawet wrzuca cytrynkę.
2: Tak.
1: A no tak.
2: Dokładnie. Ja herbatę, Wiktor prąd i mamy wszystko komplet.

0: 25 minut po godzinie 6, tutaj SK, za chwilę newsy u nas.
1: No właśnie, i wniosek będzie o tym, że nic nie widać.
0: No to ludzie, zakładajcie odblaski, żeby było widać.
2: Tak, to jest ważne, zakładajmy odblaski, naprawdę, no, sporo jest osób teraz niewidzialnych.
1: Jest jeszcze inna opcja, można po prostu nie wychodzić z domu.

0: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Zakład Wylęgu Drobiu w Radomicach koło Lipna oferuje w sprzedaży kury nioski w różnym wieku. Zadzwoń 695 984 283 oraz sprawdź www.zwd-radomice.pl.
5: Szukasz idealnego miejsca do ćwiczeń? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu jest już otwarty. Czekamy na Ciebie w Level Sport przy ulicy Fortecznej 10, dzielnica Jar. Zrób pierwszy krok, wejdź na salę i trenuj na własnych zasadach. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Masz wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne i szukasz pracy zgodnej z kierunkiem studiów? Eurofins Polska, część międzynarodowej grupy, lidera w badaniach

0: Twoja kariera w laboratorium zaczyna się właśnie tutaj.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz, Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaaauto.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji Ujacka.
8: Miejscami w Toruniu jeszcze mgliście, także kierowcy zachowajcie wyjątkową ostrożność. No a w ciągu dnia do 19 stopni tego słońca całkiem sporo nad Toruniem, choć może chować nam się za chmurami. Jeśli chodzi o ciśnienie, to w Toruniu idzie dość mocno nam w dół.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji Ujacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Polskie wojsko podrywało myśliwce. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe samoloty. Systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Działania mają charakter prewencyjny, a polskie dowództwo operacyjne monitoruje sytuację. Kierowcy, uważajcie na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenie dla centralnej, północnej i północno-zachodniej Polski. Widoczność może spadać poniżej 200 metrów.
10: SK Sport News.
9: Pożegnanie legendy futbolu. Lionel Messi rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires Argentyna pokonała Benin 3-0. Messi strzelił gola i zaliczył dwie asysty, a po meczu kibice długo skandowali jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak karierę piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
11: Jankes. Kama i Wiktor.
12: Ale widzieliście, jak Messi dostał koperty na koniec?
13: No nie,

0: widziałam, ale ekstra.
1: Ale po co mu kopcisz? On z kasą wszystko się zgadza, no.
2: To jest taka tradycja. 1000 zł w kopercie to najlepszy prezent.
0: Dzień dobry wam mówimy oczywiście.
3: Proszę bardzo, Kamcia, mam dla ciebie też kopertę. Mhm. Ale zaraz, tam miało być 1000 zł.

0: A wiecie, co ja dzisiaj zrobiłem, jak się obudziłem? Mhm. To też można chyba zaliczyć do zrobienia. No. Zrobiłem myślenie o was.
1: O,
0: nie, naprawdę. Że wy pewnie już w drodze, a ja właśnie wstaję.
1: Ja się pokapowałem, że jest jeszcze jedna rzecz, którą ja w ogóle robię przed otwarciem oczu.
2: Nie wiem,
1: zawsze jest ten moment.
0: Nie mów tego.
1: Kiedy muszę po omacku dotrzeć do toalety, wymacać wejście do drzwi i nie otwieram oczu, żeby jeszcze wrócić na krótką drzemkę.
2: Naprawdę?
0: A tam on wchodzi do łazienki, a tam kot.
2: No i kubeta. To powiedział? No dobra, sprawdzam w takim razie, co u was, co wy robicie jako pierwsze zaraz po otworzeniu oczu.
3: Cześć, tutaj Łukasz z tej strony, właśnie jadę motocyklem i pierwsze, co widzę zawsze po przebudzeniu, to przepiękną swoją żonę.
1: Najważniejsze w tym zdaniu jest słowo swoją.
2: Nie, Wiktor, najważniejsze w tym zdaniu jest żoną.
0: Nie, Wiktor. Najważniejsze jest to, patrzcie w lusterka, motocykle są wszędzie.
4: Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
8: A psu na budę. Dosłownie.
7: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
8: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z mieszkaniem jest trochę jak ze ślubem. Ważna decyzja, ale nie warto czekać bez końca. Nowe osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Zielona przestrzeń w miejscu, z którego do szkoły, galerii i tramwaju dotrzesz w kilka minut. Do 31 października możesz skorzystać z elastycznego startu 20/80. 20% teraz, 80% później. Uwaga, tylko 12 mieszkań. Sprawdź lem-bud.pl.
4: I po reklamie.

0: czym i o kim dokładnie śpiewa, nie wiem, ale wiem, o kim na pewno nie śpiewa. Mm-hmm. Na pewno nie śpiewa o polskich piłkarzach. Dziękuję za wypowiedź. Proszę.
1: Michał, Michał!
2: SK budzi w urodziny.
1: Michał, to też takie trofeum.
3: Tak, dokładnie. Dzień dobry, Michale, jesteś?
4: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, Michał. Jak się macie?
3: No, się mamy dobrze. Ale nie o nas, nie o nas. Dzisiaj twoje urodziny, to o tobie dzisiaj jest dzień. 7 października. Mama kiedyś ci mówiła, o której ciebie urodziła?
4: Gdzieś około 14.
3: A nie, to z usłyszenia. To pan.
1: Słuchaj, ty dzisiaj kończysz 39 lat. Jak się czujesz na rok przed 40?
3: Gdzie cię boli?
4: Wspaniale, jak może być jeszcze lepiej?
3: Słuchaj, czy dalej kochasz swoją żonę tak, jak kochałeś?
4: Z całego serduszka.
3: Uwaga, bo twoja żona jest z nami w studiu Radia SK. Przywitaj się. Przywitaj
5: się. Ona ładniejsza ma głos, Kama.
3: No, Kama to nie. Gdzie żona? Żona Kaka.
1: Dzień dobry.
3: Jak pani ma na imię?
1: Kasia.
3: Kasia.
1: Pani Ka...
3: Słuchaj, żona twoja jest w studiu, posłuchaj, co Kasia ma do powiedzenia.
1: Michał, dziękuję, że jesteś. Za twoje wsparcie, troskę, cierpliwość i za to, że mogę iść przez życie właśnie z tobą. Przy okazji wielka prośba, sprzątaj skarpetki i zmywaj naczynia. Dziękuję. Żartuję, to ostatnie ja dodałam.
3: Michale, no proszę bardzo, jakąś szybką ripostę. Mąż do żony mówi...
4: I kto to mówi?
1: Michał, stówka leci do ciebie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kaśka naprawdę napisała nam cudowne rzeczy na twój temat, więc jedno jest pewne, nie możesz się zmienić, okej?
4: Super, trzymam się tego w nawiązaniu do tych życzeń.
1: No i mamy to.
5: I pamiętaj, jakby co, to Kamila jest druga w kolejce.
4: Spoko, spoko.

0: Ma za chwilę.
1: No i za chwilę newsy wesce. Po pierwsze o tym, że paliwo coraz droższe, a po drugie tego...
0: Przepraszam bardzo, ja się zatrzymałem na tym, że było tańsze.
1: Ale teraz powolutku idziemy co parę groszy w górę z każdym kolejnym dniem. Wracamy z powrotem do cen właściwych. To jest jeden temat, a drugi to jest ten lekarz ze Szpitala Południowego. W końcu podobno ma postawione zarzuty. I te dwa tematy się łączą wbrew pozorom.
2: Bo on jeździ takim samochodem, co dużo pali.
1: To jest... Jankes.
3: Kama.
4: I Wiktor.
3: Radio SK.
5: Reklama. Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
19: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
18: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
2: Spadki na toruńskich termometrach te wskazują nam teraz w okolicach 6 stopni. Dziś, przypomnę, maksymalnie do 19. No coś cieplejszego na pewno trzeba ze sobą zabrać. Miejscami w Toruniu jeszcze mgliście, także kierowcy, jedźcie ostrożnie, tym bardziej, że utrudnień przybywa nam m.in. w okolicach Mostu Piłsudskiego.
1: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię. Toruń Reja 20.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Dawid K. z zarzutami w sprawie afer w Szpitalu Południowym. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Prokuratura dzisiaj zaplanowała specjalną konferencję w tej sprawie. Najnowsze informacje ma nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, przesłuchanie trwało wiele godzin. Za co odpowiadać ma lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej?
4: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniało właśnie Dawida K.
3: Konferencja prokuratury w sprawie Szpitala Południowego o 14:45. Koniec policyjnej obławy pod Chrzanowem w Małopolsce. 49-latek podejrzewany o zabójstwo 73-letniej kobiety w Zagórzu jest w rękach policji. Mężczyzna został zatrzymany po kilku godzinach poszukiwań. Ukrywał się w zaroślach w lesie. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80.
0: SK Toruń News.
2: Marta Łazarska, Toruń potwierdza organizację fety dla żużlowców po obronie drużynowego złota, mówi wiceprezydent Torunia Adam Szponka.
5: Dochodzą mnie takie słuchy, że taka feta się odbędzie. Prawdopodobnie mogę też zdradzić, że nie odbędzie się na starym rynku, jak było w zeszłym roku.
2: Data świętowania z toruńskimi żużlowcami nie jest jeszcze znana. Toruń jako miasto przyjazne dzieciom. Dziś mieszkańcy będą mogli porozmawiać o potrzebach najmłodszych, m.in. o edukacji, zdrowiu czy rekreacji. Start konsultacji o 17 w Toruńskim Laboratorium Miejskim. Szczegóły na torun.pl.
0: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
6: Herbatka teraz wjechała. Słuchajcie, mam po lewej kawę, po prawej herbatę.
7: To jeszcze tatka brakuje.
6: Herbatka u tatka, taki program był kiedyś.
8: Ale że jeszcze jej nie masz na swojej koszulce, to jest bardzo dziwne.
6: To wszystko przed nami, spokojnie, dopiero 7:02.
7: Tam się chyba ktoś czai w Messengerze. Halo, dzień dobry.
9: Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu o godzinie 5 rano, to zastanawiam się, dlaczego nie wyszłam bogato za mąż i nie mogę teraz spać dłużej.

0: 8 minut po godzinie 7. No dobrze, kawa się leje, herbatka się leje, gra muzyka. Skolim gra.
1: Co?
2: Nie, no to prawda, no. Skolim na zawsze zupełnie, jak tam właśnie Zalia śpiewała w naszych serduszkach.
0: Zgadza się. Słuchajcie, Skolim to jest bardzo wyjątkowy artysta, który no, odtrambia coraz więcej triumfów i, no nie wiem, wszystkie już Fryderyki świata zdobył, prawda? Tak, prawda?
1: To po prostu słyszę ten podziw w twoim głosie dla tego artysty i coraz bardziej cię szanuję.
0: No.
2: Ale w Siemiatyczach przygotowania do 30 urodzin Skolima weszły na zupełnie nowy poziom.
1: Tak jest. Okazuje się, że...
0: To ten właśnie artysta, panie i panowie, niesamowite.
1: Słuchajcie, drogę prowadzącą na wydarzenie, uwaga, specjalnie dla Skolima pomalowano na różowo, żeby ta różowa droga pasowała do limuzyny, którą ma przyjechać król Latino, bo przypominam, jeździ różową wielką BMW.
2: To nie jest różowa wielka BMW.
1: A, Mercedes.
2: Ale to jest takie Humvee, które sprawia... Ja jechałam ostatnio obok tego samochodu i to zajmuje trzy
0: pasy.
2: No, trochę tak.
0: A ty biedna na rowerze ledwo się zmieściłaś, tak?
2: Ale idąc dalej, to my jako Eska potrzebowalibyśmy pomalować wszystkie Eski, drogi Eski, na...
1: Pomal...

0: Kuba, Jankes. Dzień dobry.
1: Chłopaki nie płaczą, ale czytają regulamin naszej zabawy, który jest na SKPL.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: 664-402-302. Można dzwonić do siódme wygrywa. Gwarantowana nagroda, czyli 700 do wydania na naturhaus.pl albo w placówkach Naturhaus. Dzisiaj do zdobycia, tylko otrzymajcie telefon przy uchu.
0: No i tyle. Zapraszamy, kto dzisiaj pierwszy. Halo, halo.
4: Halo, dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry.
4: Jak masz na imię?
5: Magda.
4: No to Magda, jak zmieścisz się w dwie minuty, to jeszcze oprócz kasy dostaniesz buziaka przez radio.
5: Wow. Super.
0: Pierwsze. No, dobra, to róbmy to.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lećmy. Pierwsze. Jaki sport uprawia, uważaj, Krzysztof Ratajski? Ktoś podpowiedzi? Podpowiedzi chyba potrzebujemy, prawda?
1: Babington, dart czy biegi narciarskie?
5: To może babington?
0: Nie. Ajajajajaj. Lotki, dart. Dobrze rzuca, dobre ma oko, dobre ma palce. Dziękujemy.
4: Ale masz chociaż buziaka.
1: Poszła sobie, widzisz, nie chciała. Odbieramy dalej, dzień dobry. Halo? Halo?
0: Dzień dobry. Super. Dzień dobry, do ESK, lecimy z dwójeczką.
4: Drugie.
1: Powiedz Gibraltar.
6: Gibraltar.
0: Dobrze.
4: Rada Języka Polskiego trzecie. Lubi to. Uwaga, trzecie, jak się wchodzi, to się...
0: Puka! Jesteś?
1: Puka, wita, siada, mówi dzień dobry. A my mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo, halo. Buongiorno.
0: Bądziornik, dzień dobry. Jesteśmy szybciutko, bo czas leci. Halo, jesteś?
7: Halo, cześć, jestem.
0: Dobra, lećmy dalej. Czy jesteś okej z tym, że ktoś w twojej rodzinie jest homo sapiens?
7: Oczywiście, jak najbardziej.
8: Czy zna pan kogoś, kto jest homo sapiens?
4: Dobrze. Pełna tolerancja dla homo sapiens.
1: A co mówi dżem po otwarciu słoika?
7: Dzień dobry.
4: A jaki dobry rozmiar ma nasze radio?
7: Najlepsze.
1: Czyli radio?
7: Eska.
1: A jest!
0: Dobra, lewo, dopnęliśmy go, ale strzelił. Uwaga, i siódme, ostatnie. Jakie będą twoje słowa, gdy szef da ci podwyżkę? Szef daje ci podwyżkę. Co to na to?
7: No nie wierzę.
1: I tym oto sposobem my ci dajemy 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl. A kiedy po raz ostatni dostałeś podwyżkę?
7: Od 2 lat zmieniłem pracę, jeszcze ani razu.
1: No to
7: ale dobry temat, żeby pójść dzisiaj porozmawiać.
0: No, God!
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.

0: Przed chwilą siódma wygrywa. Słuchacz dostał zadanie powiedzieć Gibraltar.
1: To nie, ja mam do ciebie piąty. To mam do ciebie piąte, będzie łatwiej.
0: Dawaj,
1: łatwiej. Co mówi dżem po otwarciu?
0: Dżem dobry.
1: Dobre. Bardzo dobrze.
0: A powiedz kaloryfer.
1: Nie grzeją.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Uwaga mechanicy i kierowcy! Stabilna firma Zamef dynamicznie się rozwija i zatrudni właśnie Ciebie. Oferujemy stałe zatrudnienie na stanowiskach mechanik aut ciężarowych i dostawczych, mechanik hydrauliki siłowej oraz plakaciarz z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewnij sobie stałą i dobrze płatną pracę. Zapisz numer i zadzwoń. 502 569 876. Zamef, stabilny pracodawca, czeka na Ciebie. Zapraszamy!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Capral Car jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
4: Coraz więcej samochodów na toruńskich ulicach. O tym przekonacie się na pewno w rejonie mostu Józefa Piłsudskiego, na szosie Chełmińskiej, Polnej, Grudziąckiej oraz przy dworcu wschodnim Kościuszki z Chłodowskiej Kirii. Tam postoimy dziś w Toruniu do 19 stopni.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
2: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
5: Zbliża się 7.30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Koniec operacji polskiego lotnictwa. Wojsko zakończyło działania związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Systemy obrony powietrznej wróciły do standardowej gotowości. W działaniach wspierały nas szwedzkie myśliwce. We Włoszech rusza pomoc dla rozwiedzionych i osób w separacji. Rząd uruchamia wsparcie dla tych, którzy po rozstaniu stracili mieszkanie i nie stać ich na wynajem nowego. Na program przeznaczono 20 milionów euro rocznie.
0: Sport News.
5: Iga Świątek rozpoczyna walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka mierzy się z Iwą Jowicz. To ich pierwsze spotkanie. 18-letnia Amerykanka zajmuje 13 miejsce w światowym rankingu. Asysta Lewandowskiego w wygranym meczu Chicago Fire. Zespół Polaka pokonał Vancouver Whitecaps 3-1. Kapitan reprezentacji wszedł na boisko w 76 minucie. Kilka minut przed końcem miał przed sobą tylko bramkarza, ale podał do kolegi, który trafił do pustej bramki. Po 27 meczach Chicago Fire zajmuje 4 miejsce w konferencji wschodniej.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
0: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
7: No i dzień dobry, to jest środa, tydzień idealnie ciach na pół przecięty.
8: Kichać mi się chce. Dobrze, spróbujmy.
7: Trzeba, żeby to było kichnięcie w środku, tak zwane. Na zdrowie. Ja kiedyś tak zrobiłem w środku, to później miałem plamę, ale też w środku.
9: Tutaj pokażę.
7: Nie pokazuj!

0: 7.37 na eskowych zegarach. Janki, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale w zeszłym tygodniu pokazałeś mi zdjęcie pana Tadeusza Sznuka za czasów, kiedy pracował w radiu.
1: Tak, dokładnie.
0: Czy możesz opisać, co było na tym zdjęciu?
1: Nie.
2: Dziękuję za ten dialog.
1: A co? No.
0: Pan Tadeusz leżał na kanapie, miał mikrofon postawiony pod, pod kanapę i w ten sposób prowadził program radiowy. Bardzo mi się to podoba i jak dorosnę, to bym kiedyś chciała zostać panem Tadeuszem Sznukiem.
1: To jest klasa, klasunia, to jest mistrz świata. Kochamy pana Tadeusza Sznuka. Nawet nie będziemy mówić, ile ma L.
2: No bo jest wiadomo, że stoi na czele najdłużej emitowanego teleturnieju w telewizji. Wczoraj, przedwczoraj, 5 października, słuchajcie, padł historyczny rekord w teleturnieju 1 z 10. Okazuje się, że pan Sebastian uczestnik jako pierwszy w historii...
1: Na siebie!
2: Pierwszy w historii przekroczył granicę 1000 punktów. Nikt wcześniej tego nie zrobił.
0: To jest sytuacja niesamowita. Ja się teraz zastanawiam tylko, czy pan Sebastian na pewno nie oszukiwał.
3: Tak mogło być.
4: Brzmi, nie wiem, choć się domyślam.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
9: Reklama.
10: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Kto powiedział, że nad morze jeździ się tylko latem? W Primaverze w Jastrzębiej Górze rodzinne atrakcje czekają przez cały rok. Park wodny, dmuchańce, sala zabaw i pełen energii program animacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesienny lub zimowy wypad? Sylwestra, może ferie? Zarezerwuj na primaveraspa.pl. Primavera w Jastrzębiej Górze. Twój plan na rodzinny fan.
13: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
14: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
13: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
14: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
13: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
14: Zdecydowanie tak.
13: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
7: To będzie ostatnia reklama.
15: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces. PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
16: I po reklamie.

0: Post Malone i Sunflower. Oni przypominają, że to jest ostatnia szansa i okazja, żeby na targu kupić jeszcze świeży słonecznik. Ostatnio widziałem, polecam. 8 zł
1: ja zapłaciłem. Ja już nie kupuję, bo się żużel skończył.
2: Za to ja polecam Nocella. Ten zawsze jest dobry i co więcej, zawsze jest świeży.
1: Naprawdę?
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Hello?
5: Halo, szczęść Boże, czy do pani Aleksandry się dodzwoniłem?
4: Tak, w telefonie.
5: Dzień dobry, z diecezji kurialnej telefonuję, Bosley Bogdan, proszę pani, telefonuję w sprawie zajścia, które miało miejsce na parafii, dlatego też bym chciał wiedzieć, proszę pani, czy państwo będziecie korzystali ze sprzętu typu organy i z organisty tamtejszego?
4: No nie będzie, absolutnie, no jakby ja mówię, ja mam...
5: Ale moment, to państwo nie będziecie śpiewać i nie będziecie grać?
4: No nie, będziemy z tego zespół, który mam wynajęty, co zresztą też podawałam do kościoła.
5: Ale podczas postępowania, proszę pani, ja nie mogę wyrazić zgody na, proszę pani, organizację jakiejkolwiek tutaj uroczystości związanych ze śpiewaniem i graniem.
4: Ale dlaczego pan nie może wyrazić zgody?
5: Bo tutaj jest, proszę pani, problem z ustawieniem konkursu na organistę i toczącym się postępowaniem. Jeżeli, proszę pani, ktoś z parafian będzie wiedział, proszę pani, że jest grane i śpiewane, no to jednocześnie mamy, proszę pani, kłopot.
4: Ale o jakim my w ogóle konkursie mówimy? Przecież to jest w ogóle zewnętrzny chór,
5: tak,
4: w ogóle, który nie opłacam,
5: ale podczas postępowania ustalającego na ustawienie konkursu na organistę nie może się odbywać, proszę pani, nic, to ma, proszę pani, znamiona śpiewania oraz grania.
4: Rozumiem, czyli nie mam zgody na to, żeby mieć chór ani organistę i msza będzie poprowadzona...
5: No nie mogę pani wydać, proszę pani, no bo toczy się postępowanie w sprawie ustawienia, proszę pani, konkursu na organistę.
4: Chce mi pan powiedzieć, że zostałam bez chóru i bez organisty.
5: I teraz, gdyby pani nie miała tej pretensji, proszę pani, to ja mogę nagrać wszystko, proszę pani, na kasetę. To musi mi pani to wcześniej wysłać i ja wyrażę wtedy zgodę, żebyście to puszczali z kasety.
4: Ja nie wiem, ja się zgłoszę do kościoła, ja porozmawiam z proboszczem i ja załatwię.
5: Pani, moment. Wcześniej to niech pani posłucha Karola.
6: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Boże, ja mówię, jaki organista w ogóle, o co chodzi?
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Za chwilę ósma, za chwilę kolejne newsy w SC i znowu newsy ze stacji benzynowej, tej o największej, nie. Orlenowej.
1: O, okej. Okay. Do góry, na dół, czy stoi?
2: A gdzie ma być? W bok!
0: Prosto do prokuratury. Dobra. Podobno są zatrzymania poprzedniej ekipy.
3: Ojejku.
1: No dobrze, czyli bez hot doga tym razem, dobrze.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
2: Trochę scenaria jak w horrorze z rana w Toruniu, ale spokojnie. W ciągu dnia tego słońca więcej będzie nam się pojawiało. Druga część dnia przyniesie nam też 19 stopni w Toruniu. Jeszcze teraz uważajcie na toruńskich ulicach nie tylko na mgłę, ale i na ruch na przykład przy Moście Piłsudskiego czy przy Dworcu Wschodnim.
1: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię. Toruń Reja 20.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła ósma, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Areszt i zarzuty dla 21-latka po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Kierowca miał potrącić pieszego na pasach. Według śledczych jechał co najmniej 120 km na godzinę. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury.
4: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratury. Natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
3: Zarzut udziału w nielegalnym wyścigu usłyszał też drugi z zatrzymanych kierowców. Grozi mu 5 lat więzienia. Zarzuty dla 5 pracowników Orlenu w sprawie cen paliw z 2023 roku. Według prokuratury zaniżanie cen było efektem wewnętrznej procedury uruchomionej na polityczne zlecenie. Wśród zatrzymanych są były członek zarządu, trzej dyrektorzy i pracownik działu. Śledczy zarzucają im przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. A według prokuratury Orlen miał ponieść ponad 4 miliardy złotych szkody. To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy północnej Polski, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
5: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie.
3: A pogoda poprawi się w przyszłym tygodniu.
0: SK Toruń News.
2: Marta Łazarska, różowy październik w Toruniu. Szpital miejski zachęca do bezpłatnych mamografii. Z badania mogą skorzystać mieszkanki od 45 do 74 roku życia. A więcej informacji o zapisach na torun.pl. Powstał społeczny herb Podgórza, czyli mural na szkole podstawowej numer 15, który stworzyli uczniowie.
6: Było to bardzo edukacyjne i na pewno to długo zostanie z nami.
7: Chodziliśmy jeszcze po Podgórzu i oglądaliśmy na przykład Okrągły Dom i tego typu rzeczy pani nam wtedy mówiła.
2: Spacery z dziećmi i ich pomysły na mural spisała Anna Lammers z Fundacji Kosmos.
1: Jankes, Kama i Wiktor.
0: Jankes, Kama i Wiktor.
1: W Radiu Eska.
8: No i dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu jest dzień wanny. Najgorsze święto, jakie może być.
9: Jak to najgorsze?
8: Ja tylko prysznic w nienawiści do wanny.
9: Rzeczywiście...
8: Tak zostałem wychowany.
9: Ile w tym mieszkaniu mieszkasz teraz?
8: No ze trzeci, czwarty rok.
9: Ile razy się kąpałeś w wannie? Nie wierzę. Kama, musimy porobić tę statystykę, wpaść do Wiktora na cały tydzień, no.
8: No jak można kochać wannę?
10: Jeżeli dlatego ja nigdy nie będziecie razem, bo Janki tylko wanna, a ty tylko prysznic.
9: Ja wanna. Ty prysznic.
8: Kama
9: wanna.
10: Ja wszystko naraz.
8: No to ktoś z was musi przechylić szale na korzyść albo wanny, albo prysznica.
9: Dajcie znać, czekamy. 66440. To był numer 664
10: 402.
9: Dobrze to powiedziałem. Słuchajcie, bo moja żona ma taki sam początek i już myślałem, że... No serio, naprawdę. 664
8: 404. Dobrze, że nie ma takiej samej końcówki jak ty.

0: 9 minut po godzinie 8, Radio SK w środę, pół do piątku, 7 października.
1: Oni super śpiewali, chcę dalej iść i może się okazać, że zamiast latać będziemy musieli chodzić.
0: Tak, bo okazuje się, że słuchajcie, znowu idą w górę ceny, tym razem biletów lotniczych, ale wszystko powodowane oczywiście przez nasze kochane paliwo, które drożeje. A na co są samoloty? Na paliwo. No.
1: Czyli tanie linie nadal będą tanie, tylko trochę mniej.
0: Lećmy dalej, teraz na 3 rana.

0: Dzień dobry, tu Polskie Radio SK. Na zegarach 8:15.
1: Sponsorem programu jest właściciel outletu płytek Piotr Górzyński w Grudziądzu.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Dzień dobry, tu linie lotnicze. SK Skyline.
4: Przepraszam, ja tam z tyłu siedzę, gdzie my lecimy?
5: Proszę się nie rozpychać i ręce proszę tak położyć, żeby wszyscy je widzieli.
4: Ale ja pytałem tylko, gdzie my lecimy?
3: Nie wiadomo tego do samego końca.
0: Słuchajcie, nie wiemy, gdzie my lecimy, nikt nie wie.
3: To jest odlot w nieznane, ale znane już nam są dane osobowe kolejnej klientki przy telefonie.
0: Okej.
5: Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
6: Dzień dobry, Wiktoria.
5: Wiktoria, opowiedz nam co nieco na swój temat.
6: A więc tak, jestem odlotowym fizjoterapeutą i na pokład chciałabym zabrać mojego chłopaka, który również jest odlotowym fizjoterapeutą.
5: To akurat idealnie dla Jędrysika.
3: Dobra nazwa dla waszej firmy. Przyszły gabinet odlotowi fizjoterapeuci.
0: Jejku, a gdybyś poleciała, no to by w pokoju u ciebie można by otworzyć taki właśnie gabinet fizjo?
3: Hotelowy
6: podczas
3: pokoju.
6: Tak, można wyjazdu? By. I właśnie ja przygotowałam challenge dla was.
3: Naprawdę?
0: Nie, myślałem, że łóżko zabierzesz takie rozkładane. No ale dobra, challenge jaki jeszcze, no?
6: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
4: Ja wygram!
5: No ja już
0: ja nie zabieram walizki, ja już...
3: Ty sobie przegrałaś już?
5: No przegrałam.
0: A, kama kosmetyki bierze, okej.
3: Wiecie, że faceci na weekend potrafią w tym samym ubraniu polecieć i wrócić, więc...
0: Boję się, że Wiktor wygra. Wiktor jest mistrzem świata, bo ja też lubię mieć coś na zmianę.
5: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted. Co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
0: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
6: Zrozumiałam i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zabieramy cię na odlot ściśle tajny!
5: Nie wiem, czy miałaś okazję już usłyszeć, bo już się pojawiły dwie podpowiedzi a propos miejsca, do którego was wszystkich zabieramy, czyli tam się kończy królewska legenda oraz z tamtego miejsca można patrzeć z góry.
3: Tak jest.
5: Coś takiego. Posłuchajmy trzeciej podpowiedzi i zobaczymy, jakie ty masz tropy.
7: Mój kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
5: Ściany opowiadają.
6: O kurczę.
3: Tak zabrzmiało trochę groźnie.
5: Jak hieroglify.
0: A, to u mnie na osiedlu.
2: Ściśle tajne.
1: Sponsorem programu jest właściciel outletu płytek, podłóg i łazienek Piotr Górzyński w Grudziądzu, ulica Dworcowa 63.
0: U mnie jest sporo takich grafik. Ale to.
5: Ale Egipt
3: ciebie...
5: pasuje jak ulał.
3: J plus K równa się WNM.

0: ja nie wiem.
1: Słuchajcie, tu jedno wielkie dochodzenie poza anteną, dlatego taki rozgardiasz, bo każdy rzuca krajem. Znamy kolejną podpowiedź.
2: Gdzie to będzie, gdzie to będzie,
1: po pierwsze,
2: gdzie to będzie.
1: Wiemy, że to miasto, gdzie skończyła się
3: zakończyła
1: epoka
3: się
1: królu.
3: Królewska legenda. Aha,
1: że
3: można
1: się patrzy
3: patrzeć z góry. Wysokości i że ściany... Jak to było? Ściany...
1: Że na ścianach jest historia.
2: Można coś tam z nich wyczytać.
3: Ja podnieciłam się, przepraszam, ale taka prawda, że to musi być Egipt. Bo tam się wszystko zgadza. No tak, no zobacz, no królewska legenda, no bo skończyli się faraonowie. Możesz wejść na piramidę, chociaż chyba już nie można wchodzić na piramidę. Ale w teorii mógłbyś wejść. Znaczy, Janki by na pewno wszedł.
2: Turcja? Też mi tu pachnie Turcją.
1: Pamiętajcie, że to, co my dzisiaj sobie ustalamy jako za niby pewnik, i tak się pozmienia, bo tych podpowiedzi jeszcze będzie, a będzie, a będzie, a będzie.
3: Ale daj mi chwilę uwierzyć, że wiem, dobra? Dzięki.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
4: A psu na budę, dosłownie.
3: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
4: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
11: Przejazd przy Toruniu o tej porze może minąć nam jeszcze pod znakiem utrudnień. Na pewno uważajcie w okolicach Mostu Piłsudskiego, czy też przy Dworcu Wschodnim. No i niebo nad Toruniem w najbliższym czasie nam się wypogodzi. Tego słońca nad Toruniem będzie jeszcze więcej i do 19 stopni.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. O 9.30 ruszy proces byłego proboszcza oskarżonego o zabójstwo przed Sądem Okręgowym w Radomiu, stanie 61-letni Mirosław M. Jest oskarżony o zabójstwo znajomego i wcześniejszą próbę zabójstwa. Grozi mu dożywocie. AI pomaga lekarzom. W Siemianowicach Śląskich testowany jest system, który automatycznie tworzy dokumentację z rozmowy lekarza z pacjentem. Notatka powstaje w kilkadziesiąt sekund. Lekarz musi ją tylko później sprawdzić i zatwierdzić. System ma ograniczyć papierową pracę i dać medykom więcej czasu dla pacjentów. Kadra U21 z awansem na Euro. Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Pomogła im Grecja, która pokonała Irlandię Północną tylko 1-0. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 17 czerwca w Albanii i Serbii. Losowanie grup odbędzie się 26 listopada. Trzy najlepsze zespoły awansują też na turniej olimpijski w Los Angeles w 2028.
13: Jankes.
14: Kama i Wiktor.
15: Ja siedzę dalej w wannie. I się nie ruszam nigdzie.
16: Mamy poranne spotkanie hejterów i loverów, wanien oraz prysznicy pryszniców.
17: A ja w domu posiadam szambo, więc muszę uważać z ilością wody.
15: Koleżanko! Wybiło nam słuchacza.
18: Cześć, a prysznic w wannie może być, czy nie?

0: ja w tym utworze właśnie to robię.
1: Myłeś zęby? Słuchajcie, kto z nas jest wyznaczony do przekazywania smutnych informacji?
0: Come on, na ochotniczkę, prosimy.
2: No dobra.
0: Prosimy, proszę państwa, czas na smutne informacje.
1: Smutny news. No.
2: Dobrze, to uwaga, wszyscy mają teraz smutną muzykę w serduszku.
0: Mają.
2: Dwie trzecie mężczyzn w wieku 18-24 lat nie jest w żadnym związku.
1: I to są naprawdę szokujące dane. I dotyczą naszego kraju. Młodzi chłopcy nie mogą poznać dziewczyn,
0: ale
1: bo podobno
0: się zgadza.
1: One mają wygórowane oczekiwania. No.
0: W jakim wieku?
1: 18-24.
0: To się zgadza, ja nie jestem.
2: No dobrze, no i może faktycznie ci panowie nie mają związków, miłości i dzieci, ale za to mają Facebooka, Instagrama i TikToka.
3: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: I po reklamie.
5: Eska.

0: to dzisiaj ten wyjątkowy dzień. Dzień
1: wanny.
0: Hurra! Słuchajcie, zapytałem czata GPT, podaj mi jakiś fajny kawał suchar.
2: O nie, temat nie, nie.
0: No uwaga, dobra. Mam.
1: Uwaga, uważajcie,
0: gotowi?
1: Opowiada, dawaj.
0: Proszę bardzo. Co mówi wanna do człowieka?
1: Co mówi?
0: Nie wchodź mi na głowę, mam już pełno piany. Co?
1: Musisz sobie kupić chyba wyższy pakiet w czacie.
0: Ja mam darmowy na temat.
2: Ale faktycznie dzisiaj z okazji dnia wanny pytaliśmy się was, wanna czy prysznic?
0: Ja wanna.
2: Wiktor prysznic, ale panowie, spokojnie, jest jeszcze trzecia opcja.
1: Super.
3: Szybka przemyjka w umywalce i ogień do pracy.

0: Jak to nie śmieszne, to powiedz całej klasie, no proszę.
1: No, pośmiejemy się wszyscy.
2: Na pierwszym piętrze w naszej firmie, w Radiu SK.
3: Jest prysznic.
0: Jest.
2: No.
1: Więc będziemy w nim świętować dzień wanny.
3: Dokładnie.
0: Ale chciałam powiedzieć, że kiedyś u nas w studiu była przez chwilę wanna.
3: A była!
0: Wanna, bo z jakiegoś powodu Noselowi były jajka rozbijane na głowie. I ja jakoś tak nie ogarnęłam, że skoro są tam jajka rozbijane, to może ta wanna nie jest do końca czysta. Weszłam do niej i wyszłam z jajkiem na spodniach.
2: To są jaja, naprawdę, no.
1: Kolejna jajecznica. Jutro o 6 rano. Zapraszamy.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
2: Termometry w Toruniu dziś do 19 stopni. Jeszcze jutro możemy spodziewać się przyjemnej aury, przynajmniej częściowo. Do 20 stopni zobaczymy na toruńskich termometrach, a pod wieczór zaczyna nam się aura deszczowa, która zostanie z nami przynajmniej do końca tego tygodnia w Toruniu.
1: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię. Toruń Reja 20.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: Minęła 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. Właśnie trwają mowy końcowe w procesie dotyczącym tragicznego wypadku na A1. Zginęła wtedy 3-osobowa rodzina.
4: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
3: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Po wysłuchaniu stron sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku, a Sebastianowi M. za spowodowanie wypadku grozi do 8 lat więzienia. Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach jest ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3, a spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
5: No, w pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
3: Dziękujemy, to był Jakub Krzyżak. Jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską? To sprawdzą studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pobrany zostanie materiał m.in. z siedzeń, kasowników, uchwytów i poręczy.
6: SK Toruń News.
2: Marta Łazarska, kolejne zmiany w ruchu na Kościuszki w Toruniu już od jutra. Jezdnia południowa będzie zamknięta.
7: Obowiązywał będzie całkowity zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych z wyjątkiem dojazdów do posesji.
2: Mówiła Sylwia Derengowska z MZK w Toruniu. Przez Kościuszki nie pojadą również autobusy. Toruński ZUS zaprasza seniorów na bezpłatne spotkania. W sobotę w SP numer 12 będzie mowa o świadczeniach, a 16 października przy Wyszyńskiego 7 o dezinformacji i fake newsach. W planie też porady i konsultacje.
8: Wstała, ruszyła, więc jak wam się dziś nie chce, to bądźcie jak Iga Świątek. Nawet jeżeli coś nie idzie, to gwarantuję, że potem można przełamać tak jak ona na korcie. 9:02, środa, plan B, PZ, Temper City, to jest plan na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dużo energii z tego kawałka Cascada Every Time We Touch w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas na klasyczne 30 sekund tylko dobrych informacji. Polski licealista zdobył złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki. Dawid Chudzik z liceum im. Staszica w Warszawie wywalczył złoto, a Polska jako taka dorzuciła jeszcze 3 brązowe medale. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału WTA w Pekinie. Trzymamy kciuki za kolejne mecze. A już w nocy z 8 na 9 października nad Polską będzie można oglądać rój drakonidów, czyli ładne zjawisko. Warunki do obserwacji mają być w tym roku wyjątkowo dobre, więc jeżeli jeszcze nie macie planów na noc z czwartku na piątek, to już właśnie macie. Kolejna dawka dobrych informacji jutro rano w SK.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Rock Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Новоща дома Елиса Енус Байс ПСП Бейс Персуэйс Радио СК. 25 минуты do godziny 10. Zamyśliłam się, przyznaję. Sprawdziłam w kalendarzu, że dzisiaj jest Dzień Efektywności Energetycznej. I podobno to jest dzień, z którego akurat w tym roku radziłabym czerpać pełnymi garściami, dlatego że, uwaga, priorytetem tego dnia jest nauczenie ludzi, jak mogą oszczędnie gospodarować energią we własnych domach. Najbardziej przekonujący jest fakt, że jest to równoznaczne ze zmniejszeniem rachunków za prąd. Ja już w razie czego swojej skrzynki z rachunkami na prąd nie odbieram, a raczej z rachunkami za prąd, żeby się po prostu nie denerwować.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Komfort snu świętuje 22. rocznicę. Dziękujemy za Wasze zaufanie i tysiące pięknych opinii. Z tej okazji odwdzięczamy się wyjątkowo dużymi rabatami. Jeśli czas wymienić materac, łóżko, poduszkę, kołdrę lub pościel, teraz luksusowy komfort kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Odwiedź Komfort snu, Szajnochy 2 w Bydgoszczy lub Żółkiewskiego 16 w Toruniu. Szczegóły i adresy znajdziesz na salonsnu.pl. Komfort snu. 22 lata dla Twojego dobrego snu.
7: Z mieszkaniem jest trochę jak ze ślubem. Ważne decyzje, ale nie warto czekać bez końca. Nowe osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Zielona przestrzeń w miejscu, z którego do szkoły, galerii i tramwaju dotrzesz w kilka minut. Do 31 października możesz skorzystać z elastycznego startu 20/80. 20% teraz, 80% później. Uwaga, tylko 12 mieszkań. Sprawdź lem-bud.pl.
8: Szukasz idealnego miejsca do ćwiczeń? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu jest już otwarty. Czekamy na Ciebie w Level Sport przy ulicy Fortecznej 10, dzielnica Jar. Zrób pierwszy krok, wejdź na salę i trenuj na własnych zasadach. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
10: A psu na budę. Dosłownie.
9: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
3: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
1: 5 do 10, za chwilę wracamy z kolejnymi hitami.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
11: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
12: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces, PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji Ujacka.
20: Mgła powoli będzie nam odpuszczała w Toruniu. Na termometrach teraz w okolicach 11 stopni, dziś przypomnę do 19. Dziś tego słońca nad Toruniem tylko więcej, bez opadów, choć może nam w drugiej części dnia nieco mocniej zawiać.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji Ujacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
18: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
21: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, zapraszam na SK News. Rośnie tragiczny bilans rosyjskich ataków na Ukrainę. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Prułukach, gdzie zginęło 5 osób. Zniszczone zostały m.in. bloki mieszkalne, a pod gruzami wciąż mogą być ludzie. O krok od tragedii w Redłutowach na Śląsku. 3-letni chłopiec wypadł z 4 piętra. Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
22: Pracujący na miejscu
0: miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
21: Mówi Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji. Matka była trzeźwa. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 pod Radomiem w Mleczkowie. Osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
17: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
21: Relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Droga w stronę Warszawy jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje kierowców na objazd drogą serwisową.
22: SK Toruń News.
23: Marta Łazarska, w sobotę i w niedzielę ćwiczenia wojskowe niedaleko Torunia. Prowadzone będą w okolicach Odolionu przez 84. Batalion Lekkiej Piechoty we Włocławku. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na skrzyżowaniu Krajowej 91 oraz A1. Dwór Artusa w Toruniu przechodzi remont. Nasza reporterka sprawdziła, co tam się dzieje obecnie.
24: Wymiana dachu nad kafeterią. Trzeba zdemontować szyby ze starego dachu i zamontować nowe.
23: Mówiła dyrektorka Dorota Płoska-Grzybowska. Remont ma zakończyć się w przyszłym roku i wchodzi w skład projektu 7 cudów Torunia.
25: 2 minuty po godzinie 10:00. Za co już dziś możecie sobie przyznać nagrodę? Może ktoś wstał przed pierwszym budzikiem albo dotrwał do godziny 10:00 bez kawy. Można nagrać głosówkę na ten temat na Eskopie Messengerze. Tam czekam. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Andrea Bocelli i Margaret, to jest plan na tę godzinę, Wesce.

0: Poza tobą nic i Witka na antenie Radia SK. Nie wiem, czy widzieliście już tę ładną scenę, która trafiła do mediów społecznościowych, a dokładnie reakcje dzieci na informację o tym, że ich tata dostał Nagrodę Nobla za medycyny za rok 2026. Chodzi o doktora Karla Disserota, który taką nagrodę odebrał razem ze swoimi dwoma kolegami, czyli taki podział na trzech, i przekazuje te informacje wraz ze swoją żoną swoim dzieciom. I mówi, wiecie co, właśnie dostałem telefon i dostałem Nagrodę Nobla. I radość tych dzieciaków jest nieopisana i właśnie w takich momentach, wydaje mi się, i pan doktor chyba to potwierdzi, że ta radość i ich wsparcie jest większą nagrodą niż sam ten Nobel, który do jego rąk trafił. Choć tam kasa jakaś za tego Nobla też płynie, więc całkiem miło. Za to wy byście mogli sobie przyznać nagrodę, gdybyście tylko mieli taką szansę, jest Piotrek z Niela do sukcesem na dziś.
1: O 6 rano zdążyłem jeszcze ogarnąć kupę liści do szkoły dla syna.
0: Niech zgadnę, syn miał to wpisane w Librusa od mniej więcej jakichś 2 tygodni, ale zapomniał przekazać. Brawo Piotrek, nagroda dla ciebie. Jeżeli macie takie osiągnięcia, to się nimi chwalcie na SK-owym Messenger. Czekam tam na wasze głosówki.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Bricomarché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz stabilizacji i pewnej wypłaty? Firma Zamef zatrudnia od zaraz. Mamy dla Ciebie stałe zatrudnienie. Dołącz do naszego zespołu jako mechanik samochodów ciężarowych i dostawczych lub mechanik hydrauliki siłowej. Szukamy również plakaciarzy z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewniamy świetne warunki i stałą pracę na lata. Nie czekaj, zadzwoń już teraz pod numer 502 569 876. Zamef. Twoja bezpieczna przyszłość zawodowa.
13: I po reklamie.

Codziennie wam to powtarzamy i powtarzać będziemy, bo taka jest też prawda. 29 minut do 11, idealna pora na to, żeby zagrać kolejny hit, który ma szansę na stałe trafić do waszej głowy i też na wasze playlisty. Avalon, For Nothing, ten pan tak się nazywa, ma już na swoim koncie trochę hitów, które być może znacie, gra też w różnych miejscach i teraz zagra, no właśnie, w Radiu SK. Avalon, For Nothing już teraz u nas.

0: takie piosenki, które powinny grać do końca, to jest jedna z nich. Grupson na szczycie w Radiu SK, 22 minuty do 11. Ja bym sobie przyznała nagrodę za umiejętność denerwowania nawet najspokojniejszego człowieka na świecie. I choć brzmi to trochę jak ja, to nie ja to napisałam, tylko właśnie Joanna. Na SK-owym Messengerze, gdybyście mieli ochotę przyznać sobie nagrodę za cokolwiek, co w życiu osiągacie, niezależnie od tego, jaki jest status tego osiągnięcia, to dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. A propos tego stresu, to myślę, że też jestem w jednej grupie, ale to, na co przynajmniej Asiu, droga, nie można narzekać żyjąc z nami, to brak adrenaliny i jakiejkolwiek rozrywki. No właśnie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek, Piotr Górzyński w Grudziądzu, ulica Dworcowa 63.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Kto powiedział, że rad może jeździ się tylko latem? W Primaverze w Jastrzębiej Górze rodzinne atrakcje czekają przez cały rok. Park wodny, dmuchańce, sala zabaw i pełen energii program animacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesienny lub zimowy wypad? Sylwestra, może ferie? Zarezerwuj na primavera.spa.pl. Primavera w Jastrzębiej Górze. Twój plan na rodzinny fan.
10: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
11: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
10: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
11: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
10: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
11: Zdecydowanie tak.
10: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
12: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
13: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
14: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
15: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
16: A psu na budę, dosłownie.
15: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
16: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
17: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
19: I po reklamie.

0: numer stał się hit. Tavlo, Check in Buddy w Radiu SK tuż przed 11. Po 11 wiadomości z kraju i ze świata. Mam nadzieję, że także te dobre, a potem hity, które umożliwią wam jakkolwiek zniesienie kilku godzin w pracy jeszcze w środę.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
8: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godzinę.

0: Capral Karier Stuby ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Zakład Wylęgu Drobiu w Radomicach koło Lipna oferuje w sprzedaży kury nioski w różnym wieku. Zadzwoń 695 984 283 oraz sprawdź www.zwd-radomice.pl.
2: Masz wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne i szukasz pracy zgodnej z kierunkiem studiów? Eurofins Polska, część międzynarodowej grupy, lidera w badaniach żywności i pasz, zaprasza Cię do swojego laboratorium w Malborku. Oferujemy stabilną pracę i rozwój bez wymogu doświadczenia. Wyślij CV na adres hrlaboratoria@eurofins.com. Twoja kariera w laboratorium zaczyna się właśnie tutaj.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
8: Niebo nad miastem jest dzisiaj mocno zachmurzone, choć słońce próbuje nam się tutaj przebijać z tych chmur. Na toruńskich termometrach mamy niecałe 12 stopni. Maksymalnie zobaczymy do 19, zapowiadają toruńscy synoptycy. Dalsza część tego dnia będzie już bardziej pogodna.
7: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię. Toruń Reja 20.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
9: Minęła 11. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie. W Płocku ruszył proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Kuba Honhera.
10: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
9: A według ustaleń 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu 2025 roku. Chłopaka zatrzymano w Grecji, skąd sprowadzono go do Polski. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki, tak o wpadce z alertem RCB, mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. A przypomnijmy, mieszkańcy województwa lubuskiego dostali alert przeznaczony dla Lubelszczyzny. Sprawę wyjaśnia MSWiA.
11: Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich Państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
9: Mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali tego dnia alerty o zagrożeniu. MSWiA rozmawia z resortem finansów o większych środkach na rozwój RCB w przyszłym roku. W Świnoujściu saperzy w akcji dziś zneutralizują tam ostatnią minę z czasów II wojny światowej, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
12: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt, warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przeprowadzić zgodnie z planem.
9: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
13: SK Toruń News.
8: Renata Grudzińska. Jak powinna wyglądać okolica stawu przy Poznańskiej w Toruniu? O tym mogą zadecydować mieszkańcy podczas konsultacji. Spotkanie w tej sprawie 15 października o 16 we Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym. Weekend cudów w połowie grudnia. Jednak już teraz Szlachetna Paczka w Toruniu poszukuje wolontariuszy.
14: Zaczęło się zupełnym przypadkiem. Zostałam przez to, że poznałam naprawdę wspaniałych ludzi i znalazłam swoje miejsce.
8: Mówiła Ewelina Jagiełka, liderka rejonu Toruń Staromiejskie. Więcej na szlachetnapaczka.pl.
15: 11 jest albo bardzo, bardzo dobra pora na drugie śniadanie, albo na kolejną kawę, albo na spotkanie, na które nie mieliście ochoty, ale praca wymaga tego, żebyśmy tam poszli. To znaczy, żebyście wy poszli, bo ja jestem tutaj. 10:55, gdzie mało niż teraz. Zalia też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Hi, hi, to Wirła Miło w Radiu Łęcka, 17 minut po 11. Jutro w nocy, to znaczy w nocy z czwartku na piątek, będzie można oglądać nietypowe zjawisko na naszym niebie. To nie będzie rój Perseidów, bo ten nam towarzyszy zazwyczaj w sierpniu, ale październik ma to do siebie i podobno niebo ma być na tyle przejrzyste, że też będziemy w stanie to zobaczyć właśnie, że na niebie pojawią się drakonidy. To też zjawisko, które widać. My je nazywamy potocznie spadającymi gwiazdami, choć one nie mają do końca cokolwiek ze spadającą gwiazdą wspólnego, ale gdzieś w jakiejś historii, w legendach spadające gwiazdy mają przynosić spełnienie marzeń. Można popatrzeć w niebo, pomyśleć, może coś się spełni, natomiast gdyby ktoś jednak marzył o tym, żeby spokojnie przespać noc, to nie tędy droga, bo żeby spełnić to życzenie za pomocą drakonidów, to trzeba będzie tę noc zarwać. Radio SK.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Ask what you can do for your country. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz, Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
10: I po reklamie.

0: Wiem, że nic nie wiem, a raczej wiemy, że nic nie wiemy, bo wy jesteście w tym razem z nami. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i oparta jest na niewiedzy i niespodziance, czyli spotykamy się na lotnisku i lecimy w nieznane. Ekipa Poranka i wy, nasi słuchacze. Dokąd tym razem? Nie wiadomo, ale wiemy, że możecie znaleźć się na pokładzie tego samolotu, który będzie startował całkiem niedługo, bo za kilka tygodni. Dokąd? No podpowiedzi są od kapitana, ale one, przyznaję, nie mówią zbyt wiele, bo to jest jedna z nich.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: Jeśli chcecie przekonać się, co to jest za miejsce, w których to ściany opowiadają historię, pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się tam, no bo ciągle miejsce w samolocie jeszcze na odlot ściśle tajne czekają. Radio
2: SK. Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Bring the beat

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Komfort snu świętuje 22. rocznicę. Dziękujemy za Wasze zaufanie i tysiące pięknych opinii. Z tej okazji odwdzięczamy się wyjątkowo dużymi rabatami. Jeśli czas wymienić materac, łóżko, poduszkę, kołdrę lub pościel, teraz luksusowy komfort kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Odwiedź Komfort snu, Szajnochy 2 w Bydgoszczy lub Żółkiewskiego 16 w Toruniu. Szczegóły i adresy znajdziesz na salonsnu.pl. Komfort snu. 22 lata dla Twojego dobrego snu.
3: I po reklamie.

0: To jest ta pani, która śpiewała razem z Bruno Mars Apatę, a teraz wróciła z nowym kawałkiem. Nazywa się New Trick, a ta pani to jest Rosé na 6 minut do godziny 12 w Radiu SK. Przypominam, odlot ściśle tajny ciągle czeka na swoich pasażerów, pomimo tego, że dziś dwoje z was znalazło swoje miejsce w samolocie, to mamy jeszcze trochę tej przestrzeni i można z nami polecieć w nieznany na weekend. A po 12 w Radiu SK Michał Sobkowski zagra też najlepsze hity i będzie miał jedną z naszych nowości, bo ciągle podkreślamy, że wszystkie hity zaczynają się westy. Można zagłosować przy okazji, wpadając na SKPL na wasze ulubione hity, żeby potem je usłyszeć w gorącej 20. Słyszymy się jutro po 9. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Szukasz idealnego miejsca do ćwiczeń? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu jest już otwarty. Czekamy na Ciebie w Level Sport przy ulicy Fortecznej 10, dzielnica Jar. Zrób pierwszy krok, wejdź na salę i trenuj na własnych zasadach. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
4: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces. PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A, telefon 606 404 370, transbruk.pl.
6: Z mieszkaniem jest trochę jak ze ślubem. Ważne decyzje, ale nie warto czekać bez końca. Nowe osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Zielona przestrzeń w miejscu, z którego do szkoły, galerii i tramwaju dotrzesz w kilka minut. Do 31 października możesz skorzystać z elastycznego startu 20 na 80. 20% teraz, 80% później. Uwaga, tylko 12 mieszkań. Sprawdź lem-bud.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
9: A psu na budę. Dosłownie.
8: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
10: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
12: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
20: Coraz więcej słońca pojawia się nam na toruńskim niebie i to oczywiście wpływa też na wartości na termometrach. Obecnie temperatura w Toruniu dobiła już do 15 stopni, a maksymalnie zobaczymy dzisiaj okolice 20, wskazują toruńscy synoptycy. Jutro czekają nas bardzo podobne wartości w Toruniu.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
18: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
21: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Więcej ofiar po rosyjskim zmasowanym ostrzale na Ukrainie. 15 osób zginęło, a ponad 60 jest rannych. Spod gruzów ratownicy wydobyli ciała trojga dzieci. Wołodymyr Zełański napisał, że był to, tu cytat, najbardziej podły atak z okazji dnia urodzin Putina. Pełna zgoda przy wiejskiej. Sejm będzie właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle, czy objeżdżanie opuszczonych zapór.
0: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on.
17: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne.
21: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z KO i Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na świecie.
22: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski.
21: Mówi Krystyna Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Scorpio. Nowa wersja ma innowacyjną konstrukcję podwozia i układ jezdny. To konkursowy, mniejszy odpowiednik obiektu NASA.
23: SK Torun News.
24: Renata Grudzińska. Sezon na grzybobranie trwa. Toruński Sanepid przypomina, że zebrane okazy można bezpłatnie skonsultować z grzyboznawcą. Specjaliści przyjmują od poniedziałku do piątku w punktach przy szosie Bydgoskiej oraz ulicy Kopernika. Wizytę najlepiej umówić telefonicznie. Toruńską odnowę czeka remont, mówi dyrektor Roman Tondel.
25: Modernizacji zarówno holu i wejścia do obiektu, jak też i części garderób.
24: Jak dodaje, w nadchodzącym czasie zniknie Galeria 011, a jej miejsce zajmie sala prób dla młodych zespołów.
26: To jest bardzo dobra nowa płyta i bardzo dobry nowy singiel od Mroza. Mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem, dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też Somber, będzie Tame Impala, a teraz na sam początek naszego popołudnia z Eską. Shakira, Burna Boy, Daj Daj, Michu Sapkowski. Witajcie, 12.01.30, a wy z tego już grają.

0: Hity zawsze na czasie na antenie Radio SK. To Madonna i Hang Up. Są takie dni, dla mnie to jest właśnie ten, kiedy naprawdę bardzo dużo rzeczy nie idzie po mojej myśli. Człowiek zaczyna dzień od tego, że zapomina jedzenia do pracy. O, to jest bardzo zły pomysł. Potem synek z samochodu zapomina wziąć maskotki do przedszkola. To jest też bardzo zły pomysł. I tak właśnie postanowiłem nawet czata zapytać, co on na to, co mam zrobić w tym momencie, jak już tak dużo rzeczy poszło nie tak. Kilka rad od niego. Zatrzymaj się na 10 minut. Łatwo powiedzieć. Oddziel to, na co masz wpływ od reszty. Okej. Okay. I zrób coś, co fizycznie zmienia stan organizmu. W żadnym punkcie nie było rzuć to wszystko w diabły i iść do domu. No chyba mam za słabą wersję czata w takim razie. Chociaż nie, z drugiej strony, jakbym miał coś takiego i posłuchał, to bym się z wami nie spotkał, a bardzo mi na tym zależało. Jakie wy macie albo sposoby na to, żeby na chwilę zwolnić i zapomnieć o tym i przerwać ten zły pasę, albo może chcecie się pożalić po prostu, jak was środa 7 października dojeżdża, to można dać albo SMS-owo znać 664-402-302, albo głosówką jęczącą na eskowym messengerze. Są takie dni, nie ma co tam przed nimi uciekać, przeżyjemy, jutro będzie lepiej. A za chwilę to będzie Somber, My Body Isn't Ready, a później między innymi Tame Impala.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek, Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Pełni jadu, pełni trucizn, a przede wszystkim pełni tajemnic i egzotycznego uroku. Bohaterowie targów terrarystyczno-akwarystycznych w Toruniu. Przyjdź 11 października do Areny Toruń przy Bema. Stań oko w oko z płazami, gadami, pajęczakami i innymi stworami. Zobacz lasowe świnki, pokazy sokolnicze i gigantycznego T-Rexa. Zapraszamy.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Gnarly i Major League DJs, czyli Wasted na antenie Radia SK. W poszukiwaniu sposobów na przerwanie złej pasy, no jest taki jeden sposób, on jest mało humanitarny, ale może być nawet całkiem skuteczny, to jest po prostu posłuchać, jak gorzej mają inni. Lena, bardzo proszę, jedziemy z głosóweczką.
1: Cześć SK, mnie środa dzisiaj kompletnie próbuje dobić, wszędzie się spóźniam, wszystko idzie generalnie pod górkę, pracuję w cateringu, wywalił mi się wózek z jedzeniem, no i że się śpieszę, to jeszcze wszędzie śmieciarki na drodze, a do tego wszystkiego jeszcze kawałeczek od gałki biegów mi się urwał i bardzo niefajnie się prowadzi, także taka to oto środa.
0: Kawałeczek od gałki biegów? Nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale rzeczywiście to nie brzmi dobrze ten dzień, Lena, naprawdę. A jeszcze pozwólcie, że na sam koniec wypuszczę pierwszą głosówkę, którą Lena do mnie wysłała. Bardzo proszę. O, dokładnie. No, to czara goryczy. Naprawdę przelana. Mam nadzieję, Lena, że już będzie z górki i biegów nie trzeba będzie zbyt często zmieniać. Maneskin za chwilę Wesce, a później ci opowiem. Jeden z waszych ulubionych numerów. Dawid Kwiatkowski i Margaret Wesce.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Pełni jadu, pełni trucizn, a przede wszystkim pełni tajemnic i egzotycznego uroku. Bohaterowie targów terrorystyczno-akwarystycznych w Toruniu. Przyjdź 11 października do Areny Toruń przy Bema. Stań oko w oko z płazami, gadami, pajęczakami i innymi stworami. Zobacz rasowe świnki, pokazy sokolnicze i gigantycznego T-Rexa. Zapraszamy.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
12: A psu na budę. Dosłownie.
11: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad, zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
13: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
14: I po reklamie.

0: To jest jeden z tych numerów, do których nóżka chodzi. I bioderko też chce chodzić. I wiercić się chce słoninką. I wcale się nie dziwię. All of my love. Świeżynka na naszej playliście to Iben i Easy Bizu. Tuż przed godziną 13 po 13. Kolejna godzina przepełniona hitami na czasie. Trochę przeterminowane, ale wciąż świetnie brzmi, więc gramy. Ostatni dzień lata. Gibbs i Igo za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Pełni jadu, pełni trucizn, a przede wszystkim pełni tajemnic i egzotycznego uroku. Bohaterowie targów terrorystyczno-akwarystycznych w Toruniu. Przyjdź 11 października do Areny Toruń przy Bema. Stań oko w oko z płazami, gadami, pajęczakami i innymi stworami. Zobacz rasowe świnki, pokazy sokolnicze i gigantycznego T-Rexa. Zapraszamy!
3: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Uwaga mechanicy i kierowcy! Stabilna firma Zamef dynamicznie się rozwija i zatrudni właśnie Ciebie. Oferujemy stałe zatrudnienie na stanowiskach mechanik aut ciężarowych i dostawczych, mechanik hydrauliki siłowej oraz plakaciarz z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewnij sobie stałą i dobrze płatną pracę. Zapisz numer i zadzwoń. 502 569 876. Zamef. Stabilny pracodawca czeka na Ciebie. Zapraszamy!
9: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie!
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
18: 18 stopni pokazują nam już toruńskie termometry. Ta wartość może nieznacznie jeszcze wzrosnąć, przekonują toruńscy synoptycy. Środa w Toruniu mija nam pod znakiem słońca, choć kilka chmur na toruńskim niebie również się znajdzie. Poziom ciśnienia utrzymuje się dzisiaj w normie.
17: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię. Toruń Reja 20.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
19: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób jest rannych. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że dwie są w ciężkim stanie. O szczegółach Jakub Krzyżak.
20: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
21: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
20: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
21: Tak, to jest uczeń tej placówki.
20: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sabicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób, przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
0: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
20: Na miejscu wciąż działają służby, 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia, policja ustala jego dokładny przebieg.
19: Będzie taniej niż dziś. Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za 95 zapłacicie nie więcej niż 6,82, a za olej napędowy 7,74. To obniżka odpowiednio o 4,6 groszy na litrze. Nobel za odkrycie związane z syntezą związków organicznych. Francuz Henri Gagon, japoński naukowiec Kenzo Soai, laureatami Nagrody z Chemii.
14: Profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
19: Tłumaczy profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a jutro poznamy laureata Literackiej Nagrody Nobla.
22: SK Toruń News.
23: Renata Grudzińska. Twoje życie, twój wybór. Czyli Toruń rozmawia z młodymi na temat uzależnień. Z jakimi problemami zmagają się na co dzień?
24: To nie tylko są środki psychoaktywne, alkohol, to również są telefony, to również są inne różne dziwne zachowania destrukcyjne.
23: Mówiła organizatorka Monika Bartlińska ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dla Miasta Torunia. Jesienne spacery z toruńskim PTTK. W sobotę na mieszkańców czeka ponad 20-kilometrowa wędrówka z Wagańca do Ciechocinka. Wszystkie szczegóły sprawdzicie na torun.pl.
25: Kiedyś Sean Paul, a teraz Riviera. She Doesn't Mind. Obiecuję, że ten numer, jeden z waszych ulubionych, wam zagram. Będzie też Dawid Podsiadło. Będzie, a na drugą nóżkę Armin van Buuren. A rozpoczyna ostatni dzień lata Gips, Igo, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Cichosza, to w Stanach na antenie Radia SK. Stanach, wiemy to na pewno, czasem nosi szpilki, ale chyba nie za długo lubi w nich chodzić, co udowodniła podczas jednego z koncertów stadionowych, kiedy to szpilki w pewnym momencie zdjęła i oddała fance i śpiewała i tańczyła na boso. Wspominam o tym, bo znalazłem filmik z bicia rekordu Guinnessa w biegu na 100 metrów w szpilkach właśnie. To był bieg na bieżni, nie że jakąś promkę ogłosili w sklepie, nic z tych rzeczy. I jestem pod silnym wrażeniem, bo słuchajcie, taki rekord na 100 metrów wśród pań to jest 10 sekund i 49 setnych, a na szpilkach 13 sekund i 55 setnych, czyli szpilki opóźniają panie w sprincie tylko o jakieś 30%. Co ciekawe, sam Guinness zaznacza, że to rekord wśród pań, co może sugerować, że panowie też ten rekord ustanawiali, ale z tego filmików to szukać chyba nie będę. Riviera za chwilę, She Doesn't Mind, a później Dawid Podsiadło.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
13: Pełni jadu, pełni trucizn, a przede wszystkim pełni tajemnic i egzotycznego uroku. Bohaterowie targów terrorystyczno-akwarystycznych w Toruniu. Przyjdź 11 października do Areny Toruń przy Bema. Stań oko w oko z płazami, gadami, pajęczakami i innymi stworami. Zobacz rasowe świnki, pokazy sokolnicze i gigantycznego T-Rexa. Zapraszamy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: I po reklamie.

0: Timbaland, Nelly Furtado i jeszcze Justin Timberlake, czyli Give It To Me na antenie Radia SK. Daj mi te miejsca na pokładzie samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, bo właśnie wiadomo z kim, ekipa Radia SK, oprócz tego wiadomo też kiedy, między 23 a 25 października, z Warszawy to też jest pewne, ale dokąd to nie wiemy. Na tym polega odlot ściśle tajny, który robimy wam po raz kolejny. Kamila i Paulina są już na pokładzie samolotu, Wiktoria z chłopakiem również, to wieści z dzisiejszego poranka i tam było w zgłoszeniu coś o diagnozie, że spakowani i na końcu jest napisane: czekamy na terapię. Tak, no ja jestem pewien, że terapia będzie skuteczna. Tak mniej więcej w 40%. Zgłoszenia do naszej akcji Odlot ściśle tajny w aplikacji Radia SK. Za chwilę David Guetta, później Glass Animals.
1: Radio SK. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto Oto i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Pełni jadu, pełni trucizn, a przede wszystkim pełni tajemnic i egzotycznego uroku. Bohaterowie targów terrarystyczno-akwarystycznych w Toruniu. Przyjdź 11 października do Areny Toruń przy Bema. Stań oko w oko z płazami, gadami, pajęczakami i innymi stworami. Zobacz rasowe świnki, pokazy sokolnicze i gigantycznego T-Rexa. Zapraszamy.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
13: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: I po reklamie.

0: Jeden z czterech nowych numerów od Taylor Swift, którymi poczęstowała nas w ramach bonusowej wersji swojej płyty. Taylor Swift i Patient Zero w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po 14 bonus ode mnie muzyczny, jak zwykle. Axwell Ingrosso, More Than You Know. Krótko mówiąc, bardzo przyjemne hity na czasie Westy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Pełni jadu, pełni trucizn, a przede wszystkim pełni tajemnic i egzotycznego uroku. Bohaterowie targów terrarystyczno-akwarystycznych w Toruniu. Przyjdź 11 października do Areny Toruń przy Bema. Stań oko w oko z płazami, gadami, pajęczakami i innymi stworami. Zobacz rasowe świnki, pokazy sokolnicze i gigantycznego T-Rexa. Zapraszamy.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
3: A psu na budę. Dosłownie.
2: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
3: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
0: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji Ujacka.
10: Poranek był dzisiaj pochmurny, ale już teraz na toruńskim niebie mamy naprawdę dużą dawkę słońca. Nacieszymy się nim do godziny 18.09. Na toruńskich termometrach wartość maksymalna zapowiadana na dziś przez synoptyków, czyli 19 stopni. Jutro czeka nas nieco więcej, maksymalnie do 20.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji Ujacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej placówki. 19-latek ranił 8 osób z zespołu szkół zawodowych numer 4. Napastnik został złapany, jest ranny, próbował popełnić samobójstwo.
12: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
13: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
12: Tak, to jest uczeń tej placówki.
11: Mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Prezydent Ostrołęki po ataku zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych. Trwa teraz sztab kryzysowy. Posłowie mają być w tej sprawie jednomyślni. Sejm zajmuje się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić w formie zwiększonej dotacji do NFZ. Tego oczekuje też prezydent, dlatego poprzemy ten projekt.
14: Byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia. I teraz rządzący spełniają ten warunek.
11: Mówił poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. W całości za projektem głosować ma też rządowa koalicja.
15: Alkohol w Polsce jest relatywnie tani, no a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest.
11: Mówił Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. 3 osoby w szpitalu to po zderzeniu osobówki z autobusem linii 77 w Bydgoszczy.
16: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu.
11: Relacjonuje Jakub Skrzypek z tamtejszej policji. Ulica może być nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny.
0: SK Toruń News.
17: Renata Grudzińska. Trwają poszukiwania 46-latka. Mężczyzna wyszedł w poniedziałek wieczorem z domu w Czarnym Błocie pod Toruniem i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z najbliższymi. Jeżeli macie informacje na temat zaginionego, możecie zgłaszać się na 112 lub bezpośrednio do komisariatu w Chełmży. Więcej o tym na sk.pl. Toruńscy studenci mogą już składać wnioski o miejskie stypendia. Do wyboru są 2 świadczenia dla osób rozpoczynających studia i dla studentów z osiągnięciami. Więcej szczegółów na stronie miejskiej torun.pl.
18: Kto w tak zwanej potrzebie paliwowej, czyli bakowej, to czy warto w tym momencie jechać na stację? O tym dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Muzycznie Kizo i Bledka, przypomnę, będzie też świetny Neptunika i What If, a także Imagine Dragons czy Sylwia Grzeszczak. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Neptunica, What If na antenie Radia SK. Można być fanem Realu Madryt, woleć styl Cristiano Ronaldo, który ostatnio przeprosił fanów za swój wybuch gniewu po meczu reprezentacji, ale nie można, nie można odmówić wielkości Messiemu, prawda? Messiemu, który właśnie pożegnał się z reprezentacją Argentyny, strzelając przy okazji w tym swoim ostatnim meczu 126 bramkę, w 208 spotkaniu, dwa razy też w tym spotkaniu asystował i spłakał się w autokarze, co można zobaczyć na filmikach, które pojawiły się w sieci i czemu dziwić się w ogóle nie można. Jeden z komentarzy mocno mnie ujął, jeśli chodzi o tę sytuację. Messi płacze, Ronaldo przeprasza, a Lewandowski nadal strzela. Imagine Dragons, Szalec w Radiu SK. Za moment później Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bydgoszcz Fordońska 268. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces, PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
6: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
9: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
8: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
9: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
8: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
9: Zdecydowanie tak.
8: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
10: Masz wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne i szukasz pracy zgodnej z kierunkiem studiów? Eurofins Polska, część międzynarodowej grupy, lidera w badaniach żywności i pasz, zaprasza Cię do swojego laboratorium w Malborku. Oferujemy stabilną pracę i rozwój, bez wymogu doświadczenia. Wyślij CV na adres hrlaboratoria@eurofins.com. Twoja kariera w laboratorium zaczyna się właśnie tutaj.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz idealnego miejsca do ćwiczeń? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu jest już otwarty. Czekamy na Ciebie w Level Sport przy ulicy Fortecznej 10, dzielnica Jar. Zrób pierwszy krok, wejdź na salę i trenuj na własnych zasadach. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
13: I po reklamie.

0: Shakira. Mena Morena, antenie Radiaska. Przecież ja wam obiecałem informacje na temat maksymalnych cen detalicznych paliw obowiązujących jutro. Już daję znać, że będzie minimalnie, ale taniej o 3 grosze, jeśli chodzi o 95, bo będzie kosztować maksymalnie 6,83. O 3 grosze, jeśli chodzi o 98. Nie no, to już luksus tak tankować za 7,71, naprawdę. Olej napędowy będzie kosztował jutro 7,74, dziś 6 groszy więcej. Bez tego pakietu CPN to te ceny by naprawdę odleciały. Z tych odlotów to ja zdecydowanie mocno wam proponuję odlot ściśle tajny. Wiecie z kim? Z ekipą Łeski. Wiecie kiedy? To jest ten weekend 23 i 25 października, ale nie macie do ostatniej chwili pojęcia dokąd. I to jest w tym bardzo, bardzo fajne. Zgłoszenia za pomocą aplikacji Radia SK. Jutro nie, ale w piątek jak najbardziej kolejna osoba znajdzie się wraz z osobą towarzyszącą z biletami na pokładzie naszego samolotu lecącego do... Zalia, tylko kochaj mnie, Westę, za moment.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Pełni jadu, pełni trucizn, a przede wszystkim pełni tajemnic i egzotycznego uroku. Bohaterowie targów terrarystyczno-akwarystycznych w Toruniu. Przyjdź 11 października do Areny Toruń przy Bema. Stań oko w oko z płazami, gadami, pajęczakami i innymi stworami. Zobacz lasowe świnki, pokazy sokolnicze i gigantycznego T-Rexa. Zapraszamy.
13: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, stref Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
14: Kto powiedział, że nad morze jeździ się tylko latem? W Primaverze w Jastrzębiej Górze rodzinne atrakcje czekają przez cały rok. Park wodny, Dmuchańce, sala zabaw i pełen energii program animacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesienny lub zimowy wypad? Sylwestra, może ferie? Zarezerwuj na primavera.spa.pl. Primavera w Jastrzębiej Górze. Twój plan na rodzinny fan.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
17: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Loner i Back to Yours w Radiu SK tuż w godzinę 15. Czy w dobrych tego nie wiem, ale w rękach wam zostawiam na pewno. Za chwilę będą razem z wami Sointa i Korościel po godzinie 15 i hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready od chłopaków już za chwilę. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
3: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Pełni jadu, pełni trucizn, a przede wszystkim pełni tajemnic i egzotycznego uroku. Bohaterowie targów terrarystyczno-akwarystycznych w Toruniu. Przyjdź 11 października do Areny Toruń przy Bema. Stań oko w oko z płazami, gadami, pajęczakami i innymi stworami. Zobacz lasowe świnki, pokazy sokolnicze i gigantycznego T-Rexa. Zapraszamy.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
23: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
24: Ciśnienie w Toruniu utrzymuje się dzisiaj w normie, ale w kolejnych dniach może się to zmienić. Jutro czeka nas zmiana aury w Toruniu. Przygotujcie się na możliwe opady deszczu. A dziś na toruńskim niebie towarzyszy nam słońce. Na termometrach mamy z kolei 19 stopni.
23: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię. Toruń Reja 20.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
25: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób trafiło do szpitala, 2 z nich już opuściły placówkę. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Jakub Krzyżak.
26: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
27: 2 osoby znajdują się w szpitalu w Łomży, 6 osób znajdowało się w Ostrołęce, ale 2 osoby już opuściły szpital.
26: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
25: A mieszkańcy są w szoku.
28: Przerażające, tak? Tym bardziej, że też mam dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej.
29: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia.
25: Usłyszała od mieszkańców Ostrołęki nasza reporterka Marta Szabłowska. Dawid Kajusz z zarzutami. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu lekarza i radnego KO w sprawie szpitala południowego. Ma on odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy. Przypomnijmy, media ustaliły, że Dawid K. m.in. jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w Szpitalu Południowym zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych, choć jego grafiki pokrywały się m.in. z jego działalnością polityczną. Jedno oczko w dół. Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania, drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
0: SK Torun News.
1: Renata Grudzińska. Zmiany na ulicy Gałczyńskiego w Toruniu. Dziś mieszkańcy będą mogli porozmawiać o organizacji ruchu i parkowaniu po remoncie. Miasto bierze pod uwagę trzy warianty. Ruch dwukierunkowy lub jeden z dwóch układów jednokierunkowych. Konsultacje o 17.30 przy ulicy Tuwima 9. Profilaktyka gruczołu krokowego dla toruńskich mężczyzn za darmo. Można z niej skorzystać w szpitalu miejskim.
2: Największe ryzyko rozwoju raka gruczołu krokowego jest między 50 a 70 rokiem życia.
1: Mówił Przemysław Adamczyk, koordynator oddziału urologii.
0: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
3: Witajcie kochani, 2:15, to jest środa. Cinek zawsze mówi, środa minie, tydzień zginie. Cenię Cinek?
4: Tak, a Michał zawsze mówi, środa, dzień bardzo ciekawy, interesujący i z radosnym finałem.
3: Tak jest, gramy piękne piosenki, a później coś pogadamy. Somber My Body Isn't Ready w Radiu SK. Kochani, witamy serdecznie.

0: Why, Shawn Mendes ma piosenkę tak dobrą, że nazwał ją 3 razy. Why.
1: Wciąż nie znalazł odpowiedzi na te pytania. Why. Proszę Państwa, jeżeli pytacie why, macie się zgłosić do Radia Zetka, Radia SK, to odpowiadamy, ponieważ mamy konkurs Państwa Miasta. Co dziecinek?
0: Tak jest, dzisiaj literka M, jak Marcin Sońta z Radia SK.
1: Albo Michał Korościel z Radia SK.
0: Pytanie przykładowe, jak nazywa się najlepszy prezenter Radia SK,
1: Michał
0: który
1: Korościel.
0: Nie myli nazwy stacji. Zapraszamy serdecznie, zostawiajcie numery, swoje numery na eskowym messengerze i my będziemy za chwilę do Was odzwaniać i gramy.

0: Kancelaria w Radiu SK. 16 minut po 15. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami słuchaczka Monika. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć, obecna.
0: Czy to ty jesteś ta słynna dziewczyna ratownika?
2: Też.
0: All right, ale trafiłem. Twoim rywalem jest Mateusz. Cześć Mateusz.
3: A witam serdecznie, cześć wszystkim.
0: Czy to ty jesteś ten słynny Mateusz Morawiecki?
3: Nie, słynny Mateusz z pomocy drogowej.
0: Okej, okay, bardzo nam miło.
4: Bardzo miło, czyli latasz na lawecie, tak? Dobrze rozumiem?
3: Tak jest, dokładnie.
4: Czy ty zawsze jesteś najbliżej, nie? Sytuacji.
3: No, jakby nie patrzysz, to tak.
4: Zobaczymy,
3: na
4: jak będzie
3: kolizji wypadku.
4: Z naszymi kategoriami w konkursie Państwa Miasta. Dzisiaj literka M jak muchozol. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. I wygrywa osoba, która pierwsza zbierze punktów 3. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Mateusz, a potem Monika. Literka M, zaczynamy od Mateusza. Mateuszu, coś dużego.
3: Maluch.
0: Maluch, czyli jest duży, kurczę.
4: W twojej kategorii jest mały.
0: No właśnie, no. Ale już w samym słowie maluch mamy zaprzeczenie dużego.
4: Ale
0: no
4: nie... ciekawa odpowiedź.
0: Ciekawa, ale nie możemy uznać punkt
3: ale
0: dla Moniki.
3: Ale jakby nie patrzeć, ludzie kiedyś dużo się pakowali do malucha to i prawda. Na wakaty jeździli.
4: To prawda, ale już potem nie udawało im się wyjść nigdy.
0: Siedzą tam do tej pory.
4: Mamut to jest dobra odpowiedź na przykład. Przechodzimy w takim razie do Moniki. Moniko, twoja kategoria, coś małego.
2: Mucha.
0: Mucha jest mała. Monika prowadzi 2-0. Mateusz, jak chcesz nawiązać jeszcze rywalizację, to teraz musisz odpowiedzieć.
4: Twoja kategoria, zdanie, które można powiedzieć w szkole.
3: Muszę do toalety.
0: Brawo, bardzo oczywiście, fajnie, że tak, ale mam nadzieję, że dokończysz grę z nami jeszcze.
3: Oczywiście.
4: Moniko, jak odpowiesz, to wygrasz mimo starań ogromnych Mateusza. Twoja kategoria, zdanie, którego nie można powiedzieć na ślubie.
2: Mogę kiedy indziej?
0: Brawo, to jest dobra odpowiedź.
4: Gratulacje w takim razie. Monika wybiera sobie nagrodę. Czy to będzie butelka, czy torba radiańska?
2: Torba.
4: Torba dla ciebie, butelka w takim razie dla Mateusza. Dziękujemy wam bardzo za grę i cukierki, ciasteczka,
3: dzięki,
4: serduszka, całuski, co tam chcecie.
0: Trzymajcie się, pa!
1: Państwa Miasta w Radiu SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Pełni jadu, pełni trucizn, a przede wszystkim pełni tajemnic i egzotycznego uroku. Bohaterowie targów terrarystyczno-akwarystycznych w Toruniu. Przyjdź 11 października do Areny Toruń przy Bema. Stań oko w oko z płazami, gadami, pajęczakami i innymi stworami. Zobacz rasowe świnki, pokazy sokolnicze i gigantycznego T-Rexa. Zapraszamy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zakład Wylęgu Drobiu w Radomicach koło Lipna oferuje w sprzedaży kury nioski w różnym wieku. Zadzwoń 695 984 283 oraz sprawdź www.zwd-radomice.pl.
12: I po reklamie.

0: Hity na czasie, chłopaki, Kuba i Kuba, tak nazywa się ten numer. Za 27 minut godzina 16, a teraz coś naprawdę nowego w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Taka jest prawda i z tym nie dyskutujemy. I teraz zagramy piosenkę Hard to be Around DJ-a Tiesto, bo bardzo się cieszymy, że DJ Tiesto przyjeżdża do Polski. W czerwcu przyszłego roku zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie taki 4-godzinny set DJ-ski świetny.
2: No to dobrze, że przyjedzie, ale teraz nie będziemy grali DJ-a Tiesto, bo chcę ci przypomnieć, że Marcin, poczekaj, chcę ci wspomnieć, że szef Radia SK powiedział, że to jest audycja wspólna i wspólnie podejmujemy decyzję co do kontentu w tym programie. Tak?
0: Dlatego podjęliśmy decyzję, że zagramy DJ-a Tiesto.
2: Właśnie nie podjęliśmy, ponieważ ja nie wiem, czy lubię tę piosenkę, a ja lubię te piosenki, które znam.
0: To musisz
2: spróbować. I właśnie dlatego teraz zagramy piosenkę Every Time We Touch Cascada. Proszę bardzo. 'Cause every

0: Just Wear, Just Like a Pill i Pink w Radiu SK. Co za piękny dzień, słońce świeci, 7 października. A jeszcze w kalendarzu sprawdzam, że jest dzień borsuka.
1: Nie, wczoraj był dzień borsuka, dzisiaj jest dzień wanny, czyli co najwyżej dzień mycia borsuka.
0: Mycia borsuka, tego co czym w szybę stuka.
1: Nie sprowokujesz mnie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Pełni jadu, pełni trucizn, a przede wszystkim pełni tajemnic i egzotycznego uroku. Bohaterowie targów terrorystyczno-akwarystycznych w Toruniu. Przyjdź 11 października do Areny Toruń przy Bema. Stań oko w oko z płazami, gadami, pajęczakami i innymi stworami. Zobacz rasowe świnki, pokazy sokolnicze i gigantycznego T-Rexa. Zapraszamy! Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Event Art oraz artbilet.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
15: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
16: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Body i Tough Low w Radio SK.
1: A bo Tove Lo, bo ona jest ze Skandynawii, więc...
0: Z Finlandii chyba.
1: Tak, Tove Lo. Tak jak Tove Jansson, tak to napisała Muminków.
0: Ona pewnie czytała, ta Tove Lo pewnie czytała Muminków.
1: Nie, tak. Ciekawe, czy czytała Tove Jansson, czy Tove Jansson.
0: No już daj mi spokój, za chwilę news.
1: Okej, przepraszam.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Kto powiedział, że nad morze jeździ się tylko latem? W Primaverze w Jastrzębiej Górze rodzinne atrakcje czekają przez cały rok. Park wodny, dmuchańce, sala zabaw i pełen energii program animacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesienny lub zimowy wypad? Sylwestra, może ferie? Zarezerwuj na primavera.spa.pl. Primavera w Jastrzębiej Górze. Twój plan na rodzinny fan.
2: Szukasz stabilizacji i pewnej wypłaty? Firma Zamef zatrudnia od zaraz. Mamy dla Ciebie stałe zatrudnienie. Dołącz do naszego zespołu jako mechanik samochodów ciężarowych i dostawczych lub mechanik hydrauliki siłowej. Szukamy również plakaciarzy z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewniamy świetne warunki i stałą pracę na lata. Nie czekaj, zadzwoń już teraz pod numer 502 569 876. Zamef. Twoja bezpieczna przyszłość zawodowa.
3: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces. PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
6: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
5: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
6: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
5: A gdyby tak ktoś pomógł Ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
6: Zdecydowanie tak.
5: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
7: Z mieszkaniem jest trochę jak ze ślubem. Ważne decyzje, ale nie warto czekać bez końca. Nowe osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Zielona przestrzeń w miejscu, z którego do szkoły, galerii i tramwaju dotrzesz w kilka minut. Do 31 października możesz skorzystać z elastycznego startu 20 na 80. 20% teraz, 80% później. Uwaga, tylko 12 mieszkań. Sprawdź lem-bud.pl.
8: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
9: A psu na budę. Dosłownie.
8: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
9: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Żebral Car jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
4: Szczyt ruchu na toruńskich drogach w pełni. Cierpliwość przyda się kierowcom na trasie w kierunku Rubinkowa. Ulica Kościuszki, Żółkiewskiego i Szosa Lubicka. Tutaj z pewnością poczekacie dłużej. Nie najlepiej wygląda także sytuacja na Polnej, Grudziąckiej i Legionów. Tam również przyda się cierpliwość.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
5: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale zapowiadał, że chce, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
6: Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
5: Sprawca był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków, był pod opieką psychologa i specjalistów. Teraz służby sprawdzają plecak, który znaleziono przed budynkiem szkoły.
7: Na miejscu pracują policyjni, pirotechnicy i badamy zawartość tego plecaka. Rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring.
5: Relacjonuje rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Poszkodowanych zostało w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Sprawca również przebywa w szpitalu. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym, z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
8: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
5: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Nadal jest nieuchwytny to kangur, który od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Problemem może być jednak nadchodząca zima, tłumaczy Mikołaj Butryński z łódzkiego zoo.
9: Kiedy już ta temperatura jest znacznie bliższa zeru, to wtedy nasze kangury wchodzą już do środka na wybieg wewnętrzny.
5: A tam do dyspozycji mają specjalne lampy grzewcze.
10: SK Toruń News.
11: Renata Grudzińska. Południowa jezdnia ulicy Kościuszki w Toruniu zamknięta dla autobusów od jutra. Pojadą objazdami.
12: Pojadą objazdem ulicą Warneńczyka przy Kaszowniku Chrobrego z pominięciem przystanku Świętopełka 01.
11: Mówiła Sylwia Deręgowska z MZK. Linie będą zatrzymywać się na tymczasowym przystanku Garbaty Mostek 4. W piątek ruszą prace pielęgnacyjne na łąkach przy moście Piłsudskiego w Toruniu. Zabiegi mają ograniczyć zarastanie mokradeł i stworzyć lepsze warunki dla ptaków. Więcej na torun.pl.
13: Santa
14: i Korościel,
13: czyli SK w Radiu SK.
15: Dwie i pół minuty po godzinie 16 można powoli wychodzić z pracy, chyba że pracujecie do 15, to można wychodzić znacznie szybciej. Michał Korościel
16: i Marcin Sońta.
15: Witamy w środę i gramy dla was. Damiano, Dawid, już teraz the first time w Radiu SK.

0: Loser, Tame Impala w Radiu SK. I to jest świetny numer i to bym sobie nucił, gdybym tylko umiał nucić. 13 minut po 16, słuchacie Radia SK.
1: Bum, bardzo fajna końcówka. Słuchaj, wszyscy już wiedzą, że Książulo wprowadził swoją pizzę do Żabki, no. I wiedziałem, że to się stanie. I się stało, że wszyscy teraz wrzucają do internetu, jak testują te pizze, jak ona smakuje i tak dalej, że wszyscy to robią to jeszcze. Ale zrobił to niestety wiceminister sprawiedliwości, aha, Arkadiusz Myrcha. Zarejestrowały to nasze mikrofony.
2: Pojawiła się nowa pizza. Wiecie kogo? Podobno każda z nich ma 12 plasterków salami. Ta ma. 12, czyli tyle miesięcy, ile masz teraz na zmianę nazwiska po rozwodzie. Dotychczas były 3.
3: No. No i to jest fajne, widzisz, bo ludzie się fajnie bawią w internecie. Walą w Książula, Książulo gasi pożary, a potem wjeżdża pan, przypomnij, jak się nazywa?
1: Arkadiusz Myrcha.
3: Wjeżdża pan boomer i nagrywa coś takiego, że są pobite gary i nikomu już się nie chce w to bawić.

0: za tobą nic, to Oliwka w Radiu SK, prawie 20 minut po godzinie 16. Takie buty, ten konkurs za chwilę wjeżdża na antenę Radia SK, będziemy wam rozdawali 1000 zł na buciki. Zadanie jest takie, żeby wejść na sk.pl i napisać, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień. Michale, to jest pytanie, na które ty odpowiesz dzisiaj. Dlaczego? No.
1: W czyje buty ja chciałbym wejść na jeden dzień? Ja ci powiem, w czyje buty ja wchodziłem, chociaż to jest historia mocno mnie upokarzająca.
0: Słucham.
1: Ja miałem w ogólniaku kolegę, który bardzo dobrze grał w piłkę nożną, na takim dość wysokim poziomie, i on często dostawał nowe buty za darmo, tylko on nie cierpiał, jak one były takie sztywne. A mieliśmy taką samą stopę, ja mówię, weź pochodź w nich trochę, trochę mi je rozbijesz.
0: Czy ty rozchodziłeś profesjonalnie korki?
1: No może ja rozchodziłem profesjonalnie korki. Moja rola została sprowadzona do rozpychacza butów półpiłkarza. Dasz wiary? Mam nadzieję, że wy macie lepsze historie.
0: Słuchaj, bo ja mam niedługo wesele, kupiłem sobie takie półbuty. Co ty robisz w weekend? Będziesz gdzieś chodził?
1: Za dwie dychy mogę chodzić w gumowcach. W czyje buty byście weszli i dlaczego? Piszcie na sk.pl. Czekają pieniądze na buciory.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Let's
11: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
15: I po reklamie.

0: A po co?
1: Żeby poczuć tego countryside era, wstać rano, iść wydoić krówki, mieć twoje mleko.
2: Aha. Twój teść jest countryside era, tak? Jego? Czyli jasne. Jest rolnikiem, czy też farmerem bardziej by pasowało w tej sytuacji?
1: Może, można tak powiedzieć, że jest rolnikiem na teraz takiej platformie i jak widzę tego filmiki, jak on tam dodaje różne, że robi z mleka, sery i tak dalej, to mi tylko ślinka cieknie i tak trochę czuję, że mi krew zalewa.
3: No jasne, i wiesz co, jest prosty podział między rolnikiem a farmerem, po prostu farmer ma strzelbę, a rolnik nie. To ma strzelbę czy nie, twój teść?
1: Nie ma.
3: Nie ma, no to rolnik. Słuchaj, 1000 zł dla ciebie, do wykorzystania w salonach Wojaz i na Wojaz.pl. Co ty na to?
1: Jestem za.
3: All right, no to gratulacje serdeczne, mamy dla ciebie nawet spontaniczne oklaski.
2: Staśmy. To jakie to będą buty w takim razie, żeby to tak dobrze na to pole pasowało?
1: Nie wiem, myślę, że może jakieś mokasyny.
2: Okej, okay, to miłych twoja zakupów sprawa. Ci życzymy. Baw się dobrze.
1: Dzięki wielkie.
3: A, wszystkiego dobrego.
2: A zapraszamy na SK.pl.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojaz.pl.

0: Za 20 minut 17 słuchacie Radia SK, to Mrozu, piosenka z początków kariery, kiedy Mrozu znał tylko słowo na literkę M, miliony monet, Mrozu w Radiu SK.
1: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek, Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: A cappuccino też za piątkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A
15: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
16: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
18: Z mieszkaniem jest trochę jak ze ślubem. Ważna decyzja, ale nie warto czekać bez końca. Nowe osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Zielona przestrzeń w miejscu, z którego do szkoły, galerii i tramwaju dotrzesz w kilka minut. Do 31 października możesz skorzystać z elastycznego startu 20 na 80. 20% teraz, 80% później. Uwaga, tylko 12 mieszkań. Sprawdź lem-bud.pl.
19: Gastorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
19: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
20: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
19: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
21: Szukasz idealnego miejsca do ćwiczeń? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu jest już otwarty. Czekamy na Ciebie w Level Sport przy ulicy Fortecznej 10, dzielnica Jar. Zrób pierwszy krok, wejdź na salę i trenuj na własnych zasadach. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
24: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
25: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
26: I zrobiła nam super pokój.
27: Mamo, dzięki!
28: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
29: I po reklamie.
30: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: To jest taki rytm, że idealnie pasuje do wychodzenia z pracy. Chyba się zgodzisz.
1: Tak, to szybkim krokiem po schodach najlepiej tu w dół.
0: Za chwilę newsy, festy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen Witaj.
1: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
11: Masz wykształcenie wyższe, chemiczne lub pokrewne i szukasz pracy zgodnej z kierunkiem studiów? Eurofins Polska, część międzynarodowej grupy, lidera w badaniach żywności i pasz, zaprasza Cię do swojego laboratorium w Malborku. Oferujemy stabilną pracę i rozwój, bez wymogu doświadczenia. Wyślij CV na adres hrlaboratoria@eurofins.com. Twoja kariera w laboratorium zaczyna się właśnie tutaj.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
15: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
19: Do 9 stopni pokażą nam toruńskie termometry najbliższej nocy, a jutro w ciągu dnia zobaczymy do 20. Zapowiadają toruńscy synoptycy. Parasolki mogą się Wam jutro przydać. W prognozach mamy szansę na przelotne opady deszczu. Te mogą pojawić się także w nocy z czwartku na piątek.
18: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię. Toruń Reja 20.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań. To najnowsze informacje o sprawcy ataku w Ostrołęce. 19-latek przyszedł dziś do szkoły z nożem i ranił w sumie 9 osób. Atak o tym, co wydarzyło się w szkole, mówi jedna z uczennic.
21: Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
20: Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach poszukiwań na terenie miejskiej plaży. lekarzy. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku w szkole pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
0: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna.
20: Wiadomo, że napastnik był wcześniej znany policji, miał być notowany za narkotyki. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś wygłoszono mowy końcowe na ławie oskarżonych Sebastian M.
16: Gdyby była możliwość 20 lat, prosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, prosiłbym o 30 lat.
20: Mówi Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodzin ofiar. Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Stopy procentowe bez zmian. Decyzję podjęła dziś Rada Polityki Pieniężnej, a przypomnę, główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%.
22: SK Toruń News.
23: Renata Grudzińska. W sobotę i w niedzielę ćwiczenia wojskowe niedaleko Torunia. Prowadzone będą w okolicach Odolionu przez 84. Batalion Lekkiej Piechoty we Włocławku. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na skrzyżowaniu Krajowej 91 oraz A1. Do 15 października dzieci z Kujawsko-Pomorskiego mogą zgłaszać swoje prace na konkurs Mój Innowacyjny Wynalazek. Jest skierowany do uczniów szkół podstawowych.
24: Celem konkursu jest pobudzenie kreatywności i pomysłowości u dzieci,
23: mówiła Agnieszka Dankowska z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.
25: Sońta i Korośce.
26: Czyli SK.
25: SK.
27: To jest Radio SK, kochani, 2:17. Słyszeliście pewnie o tym kangurze, który 2 tygodnie temu, czy tam 2 miesiące temu uciekł z łowicza i nie mogą go złapać. To słuchacz tutaj zadzwonił, zostawił głosówkę na eskowym messengerze, że kangur był widziany na zakupach w Złotych Tarasach. Wiesz?
1: Co ciekawe, miał własną torbę.
27: Właśnie. I w tej...
1: I gramy dalej, panie i panowie. 2,5

0: Eminem, Lose Yourself w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17.
1: To słuchaj teraz tego odcinek i zgadnij, co to jest za numer.
0: Po jednej nutce. Znaczy, było więcej, ale Pretty Woman.
1: Pretty Woman, tak. Puszczam go nie przez przypadek, bo dzisiaj przeczytałem w internecie coś, co absolutnie zmienia mój pogląd na ten film.
0: Okej.
1: Na początku filmu ten przystojny biznesmen, Richard Gere go gra, nie?
0: A?
1: On spotyka tę kobietę lekkich obyczajów, tę Julie Roberts, i ona mówi mu, że za godzinę to będzie $100.
0: Aha.
1: I on niewiele myśląc mówi, słuchaj, na cały tydzień cię biorę i płacę $3000. I ona jest w niebo wzięta, bo uważa, że to jest deal życia. Że to jest deal życia,
0: tak,
1: absolutnie $3000.
0: Tak, no.
1: Tymczasem zatrzymajmy się na moment. Zatrzymajmy się na moment, bo $3000 za tydzień to jest $20 za godzinę.
0: Jedna piąta.
1: Normalnie ona brała $100 za godzinę, a on sobie załatwił $20 za godzinę. I właśnie dlatego...
0: To on jest biznesmenem.
1: On jest biznesmenem,
0: no.
1: Dokładnie.
0: I on ma więcej kasy w portfelu.
1: Zdecydowanie.
0: No a wy, kochani, jakie znacie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie?
1: Właśnie, nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze na najbardziej kreatywny sposób na oszczędzanie. Za taki będą nagrody. Czekamy.

0: Gdybym się jeszcze raz żenił, Cinek, to wziąłbym sobie na weselu tę piosenkę na mój pierwszy taniec. To była Rose.
1: Nie wytrzymałbyś do końca pierwszego tańca kondycyjnie.
0: Wytrzymałbym, na luzie. Kochani, rozmawiamy dzisiaj o bardzo oryginalnych sposobach na oszczędzanie. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Najlepsze oszczędzanie mojego męża? Chować przede mną kasę, żebym jej nie rozwaliła.
1: No tak, to jest jakiś sposób. Aczkolwiek ja na przykład lepszy sposób mam, moim zdaniem. Jak zamarznie trakcja i wiem, że będą opóźnienia na kolei, to wsiadam szybko do pociągu, bo wiem, że będę jechał za tą samą kasę dwa razy dłużej.
0: Jakie są wasze sposoby na oryginalne oszczędzanie? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Będą nagrody dla najbardziej kreatywnych.
3: Reklama.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
8: A psu na budę. Dosłownie.
7: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
9: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Komfort snu świętuje 22. rocznicę. Dziękujemy za wasze zaufanie i tysiące pięknych opinii. Z tej okazji odwdzięczamy się wyjątkowo dużymi rabatami. Jeśli czas wymienić materac, łóżko, poduszkę, kołdrę lub pościel, teraz luksusowy komfort kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Odwiedź Komfort snu, Szajnochy 2 w Bydgoszczy lub Żółkiewskiego 16 w Toruniu. Szczegóły i adresy znajdziesz na salonsnu.pl. Komfort snu. 22 lata dla twojego dobrego snu.
14: Zakład wylęgu drobiu w Radomicach koło Lipna oferuje w sprzedaży kury nioski w różnym wieku. Zadzwoń 695 984 283 oraz sprawdź www.zwd-radomice.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Bring the beat.

0: Semruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: To ten moment, kiedy Szybcy i Wściekli byli również wzruszający, czyli See You Again, Wiz Khalifa i Charlie Puth w Radiu SK za 28 minut, godzina 18. Tymczasem my pytamy, jakie macie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie pieniędzy w trudnych czasach i wy nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy!
1: No jestem na tyle oszczędna, że potrafię jechać z listą zakupów i każdą jedną rzecz kupić w innym sklepie. To akurat wtedy jest promocja.
2: No ciekawy to jest sposób na oszczędzanie.
0: Panie bardziej przy tych cenach benzyny, nie?
2: Właśnie. Ale wiesz co, jak na przykład jest 30 sklepów, to pani jeździ od jednego do drugiego? Ja uważam, że to jest naprawdę praca godna pochwalenia i wysyłamy pani eskowe gadżety jakieś, co ty na to?
0: Tak, butelkę, a jeżeli chcesz

0: Dragons on the top of the world w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 18. Dzisiaj uczymy was, a wy nas, jak sprytnie oszczędzać. Nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze. Kolejny sposób na oszczędzanie. Słuchamy.
1: Cześć. Na pewno każdy zna to uczucie, gdy zamówi się coś w internecie, przychodzi paczka do domu, patrzymy znowu na ten sam produkt i okazuje się, że jest kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt złotych taniej. Aha. Nie wiem, czy to sposób na oszczędzanie, czy cebula level master, ale ja wtedy zawsze zamawiam drugi raz to samo. Aha. I zwracam z tym droższym paragonem. Pozdrawiam.
2: To fajne, tylko to jest trochę skomplikowane. Ja owszem nie jestem dyrektorem, doktorem ekonomii, natomiast no pewnie bym się sam oszukał, nie? Kupił drożej, sprzedał taniej i paragon zgubił. Ja myślałem, że zapłacił karę w urzędzie skarbowym.
0: Wiesz co, myślałem, że ty powiesz fajne, ale trochę skomplikowane. Ja na przykład wolę kraść.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces, PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
14: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
13: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
14: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
13: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
14: Zdecydowanie tak.
13: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
15: I po reklamie.
16: Jej,

0: Swedish House Mafia w Radiu SK. Bardzo ciekawa sytuacja, bo Hany już tu przyszedł i powiedział do Cinka: weź mnie zapowiedz jakoś ładnie. No i słuchamy. No
1: ładnie to muszę być ostrożny.
0: Aha, no dawaj.
1: Już za chwilę Michał Hanczak w Radiu SK.
2: Super! Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Kefral Karies tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
14: Parasolki mogą nam się jutro przydać, zapowiadają toruńscy synoptycy. W prognozach mamy spore szanse na opady deszczu w Grodzie Kopernika. Jeżeli chodzi o temperaturę, to w nocy spadnie do 9 stopni, a jutro w ciągu dnia maksymalnie zobaczymy do 20. Natomiast od piątku przygotujcie się na ochłodzenie.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. Życie pozostałych poszkodowanych nie jest zagrożone. To po tym, jak 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce przyszedł do placówki z nożem i zaatakował uczniów i nauczycieli. Ranił w sumie 9 osób, wszystkie trafiły do szpitali, a napastnik niedługo po ataku został zatrzymany. Jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie przesłuchany.
16: On szpital, nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo.
15: Mówił Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. Na miejscu cały czas pracują policyjni pirotechnicy.
17: SK Sport News.
15: Ma ćwierćfinał w Pekinie. Iga Świątek pokonała 6-1, 6-3 Amerykankę Iwę Jowić. Mecz trwał 96 minut, a Polka w ćwierćfinale zagra z Elise Martens. Oczko w dół. Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
17: SK Torun News.
18: Renata Grudzińska. Kolejne zielone przystanki pojawią się w Toruniu. Od piątku ruszą prace przy Kaszowniku i na osiedlu Młodych. Wiaty zostaną obsadzone roślinnością, a kierowcy muszą się liczyć z czasowymi zwężeniami jezdni. Społeczny herb Podgórza w Toruniu, czyli mural na SP numer 15. Stworzyły go dzieci, a o przekazanie im historii tej dzielnicy zadbała Anna Lamer z Fundacji Kosmos.
19: Jeśli mamy mówić o mieście dla młodych, to młodzi muszą poczuć się jakoś identyfikować z tym miejscem, które jest dla nich.
18: Mural znajduje się przy szkole przy ulicy Paderewskiego.
11: Freska.
20: Freska. Imprezka za półmetkiem tygodnia. Mówią, że środa minie, tydzień zginie, czy jakoś tak. No więc ja już zapytam, chwalisz, czy się żalisz tym, co się wydarzyło dzisiaj? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK z tymi dobrymi, ale też tymi rzeczami, na które chcecie ponarzekać. Mam nadzieję, że nie będziecie narzekać na hity, które wam zagram. Przygotowałem na przykład Sezon. Dawid Podsiadło na początek, a ja nazywam się Hanczak. Dzień dobry.

0: Kygo, Kali, The Griffin, Save My Love na antenie Radia SK. Możecie się czymś pochwalić, jakimś swoim dzisiejszym sukcesem, choćby najmniejszym, albo się na coś pożalić. Może wam jakoś pomogę, albo przynajmniej będzie wam lżej, jak powiecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalisz czy się żalisz, o to pytam. No ja się pochwalę, że mam dla was nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Zresztą nie jedną dziś, ale zacznijmy od propozycji z południa, a konkretnie od naszych południowych sąsiadów, czyli ze Słowacji, no bo Adela jest Słowaczką, Adela Jergowa się nazywa tak naprawdę, ale będzie śpiewała nie po słowacku, a po angielsku. To jest jej kawałek pod tytułem Ain't in LA. Jestem bardzo ciekawy, czy nad Wisłą się przyjmie.

0: mistrzunio w nagrywaniu dobrych kawałków. My Body Isn't Ready to Snowboros, oczywiście na antenie Radia SK. Teraz będzie Adam. Zadałem pytanie, chwalisz czy się żalisz? No i zaczynamy tę zabawę i sprawdzanie co u was od bardzo pozytywnej wiadomości z Messengera Radia SK. Adam?
1: Chwalę się, bo poszedłem na przegląd dentystyczny, wszystko git. Idźcie też. Warto dbać o ząbki.
0: Pewnie. I lepiej iść wcześniej niż później, bo potem jak coś się dzieje i człowiek usłyszy, co go czeka i ile będzie go to kosztowało, to wtedy dopiero zęby bolą. To jeszcze zagadka. Ile procent szczęścia słychać w głosie Adama? Ile ma tego szczęścia dzisiaj? 100 ma. To logiczne.
2: Autopromocja. Wiesz z kim? Kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz idealnego miejsca do ćwiczeń? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu jest już otwarty. Czekamy na Ciebie w Level Sport przy ulicy Fortecznej 10, dzielnica Jar. Zrób pierwszy krok, wejdź na salę i trenuj na własnych zasadach. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
10: I po reklamie.

0: Jeżeli możecie się trochę poruszać, nawet tańcząc przy garach w kuchni, to nie odpuszczajcie takiej okazji. Każdy ruch się liczy. Wasted, Gnarly i Major League DJs za nami w Radiu SK w imprezce, ale spokojnie, za chwilę między innymi Jason Derulo, będzie jeszcze Margaret, będzie Armin van Buuren, będzie przy czym potańczyć. A jeśli chodzi o te okazje, których nie warto odpuszczać, no to o tym mi opowiadacie na sk.pl, a ja za to wręczam pieniądze na zakupy w sklepie internetowym. Zapraszam na sk.pl, tam można się zgłosić. Kto już wygrał? No na przykład Kasia, która opowiadała o tym, że ona nigdy nie odpuszcza wizyty na siłowni, to tak a propos ruchu, a jest kierującą ciężarówką, więc często w trasie, ale o siłowni nie zapomina. Wczoraj z kolei Michał opowiedział, że on nigdy nie odpuszcza tak dla równowagi sytuacji, kiedy może zrobić pizzę do swoich bliskich i przy okazji ją zjeść też. I nie jest to pizza książula, tylko jego własna, nie taka mrożona. No właśnie, jakie okazji wy na pewno nie odpuścicie? SK.pl, tam się zgłaszamy, a po 19 do kogoś z was zadzwonię.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje,

0: Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Zakład Wylęgu Drobiu w Radomicach koło Lipna oferuje w sprzedaży kury nioski w różnym wieku. Zadzwoń 695 984 283 oraz sprawdź www.zwd-radomice.pl.
5: I po reklamie.

0: czy wam też tętno skoczyło od razu przy tym hicie Everlasting, Armin van Buuren i Sasha przed 19 wesce. Chwalisz czy się żalisz? O to pytam. No i Filip z Karolem się odezwali na Messengerze Eski.
1: My się chwalimy, bo wracamy ze statku właśnie, z dwutygodniowej zmiany na 2 tygodnie wolnego. Jedziemy z kolegą, jesteśmy aktualnie obok Berlina. Także wszystkim kierowcom, którzy wracają do domu, czy jadą do pracy, szerokości.
0: Szerokości i dla was, fajnie, że wracacie do domu. W sumie to, drodzy marynarze, nas coś łączy. Was marynarzy i nas radiowców. Żyjemy z życia na fali. Radio SK. To na fali Radia SK, za chwilę Dua Lipa.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Z mieszkaniem jest trochę jak ze ślubem. Ważne decyzje, ale nie warto czekać bez końca. Nowe osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Zielona przestrzeń w miejscu, z którego do szkoły, galerii i tramwaju dotrzesz w kilka minut. Do 31 października możesz skorzystać z elastycznego startu 20 na 80. 20% teraz, 80% później. Uwaga, tylko 12 mieszkań. Sprawdź lem-bud.pl.
12: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
13: A psu na budę. Dosłownie.
12: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
13: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
16: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
17: I po reklamie.
18: Toruń na czasie.
19: Marta Łazerska, jeszcze dziś na godzinę 19.30 możecie wybrać się na rozmowę na temat książki Prawie Zachód. Historię polskiej transformacji z Michałem Przeperskim. To w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Odnowa. Jutro z kolei możecie wybrać się do Kina Centrum w Centrum Sztuki Współczesnej o 13.30 i 19.00 do zobaczenia Lalka, a o 16.30 do zobaczenia Obcy. Cały repertuar na csw.torun.pl.
20: Muzyką się żyje.
21: Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła dziś nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. Album ukaże się 27 listopada. Nie zapomnijcie. zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, czyli hitu Nareszcie. Prezesura to jest z kolei tytuł nowej płyty Kizo. Ogłosił on, że ten album ukaże się 12 lutego przyszłego roku oczywiście. Pokazał też okładkę, tracklistę i listę zaproszonych gości. To artyści z różnych muzycznych światów, bo Kizo nagrał kawałki m.in. z PZ-em czy BDS-em, ale też z modelkami czy Julią Wieniawą. Singiel z tą ostatnią już znamy, to wydana w wakacje Laweta.
0: Impreska.
21: Mam nadzieję, że nikt dzisiaj na Lawecie do domu nie wraca. 2 minuty po godzinie 19 i w tej godzinie imprezki pełnej okazji. Kogoś obdaruje 300 zł na zakupy bez wychodzenia z domu. Szczegóły na sk.pl. Ale najpierw gram. Będzie David Guetta z Andreą Bocelli między innymi, a potem Dua Lipa. Tu Hanczak, witajcie.

0: istnieje takie prawdopodobieństwo, że tym hitem odblokowały mu kogoś wspomnienia. Guru Josh Project Infinity. No dobra, no to czas odblokować środki na koncie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Żeby móc wam zrobić przelew, ale najpierw pogadamy. Cześć Matt, dzień dobry, dobry wieczór na antenie Radia SK, cię witam.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Dzisiaj gadamy sobie w ogóle w tym tygodniu o okazjach, których nie odpuszczacie. I tu niektórych zaskoczymy, ponieważ napisałeś na SK.pl, że ty nie odpuszczasz nigdy nowej pary butów. I to by się mogło niektórym kojarzyć, że to dziewczyna mogłaby tak napisać. A tu proszę bardzo, Matt, ale to też chodzi o buty kolekcjonerskie, opowiadaj.
2: Dokładnie, moja pasja tak naprawdę do butów rozpoczęła się około 5 lat temu, a właściwie to 6, bo to były czasy, kiedy wybuchnął ten słynny COVID i wówczas na popularności zyskały właśnie pewne kolaboracje z wielkimi markami takimi jak Nike, Adidas. Mm-hmm. I wówczas ja właśnie zainteresowałem się najbardziej kolaboracjami z Nike i z Jordanem. I wówczas właśnie zaczęły wychodzić kolaboracje z Travisem Scottem. I tutaj paradoksalnie, mimo że ja osobiście nie jestem fanem jego muzyki, najbardziej właśnie przypadły mi do gustu kolaboracje z
0: dobra,
2: jego udziałem.
0: Dobra. Ile masz tych sneakersów, powiedz już?
2: Myślę, że około 60-70 par.
0: Czyli jak się trafia jakaś fajna, kolejna, to musi być w twojej kolekcji.
2: Dokładnie, nie odpuszczam żadnej ciekawej pary.
0: No dobra, no to może się przydadzą 300 do wydania na Amazon.pl. Może tam też na jakieś kolekcjonerskie buty trafisz, albo na szafkę na te buty. Pozdrawiam cię serdecznie, Matt.
2: Dzięki wielkie, pozdrawiam również serdecznie.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Was zapraszam na sk.pl, tam nie trzeba żadnych butów, wystarczy wejść i się zapisać, zgłoszenie zostawić. A to Jamie Miller.

0: Cicho, Sza, nowy hit w Stanach na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Mam dla was jeszcze w tej godzinie m.in. nowość od Taylor Swift, czyli jej hit Patient Zero. A właśnie, a propos pacjentów. Podejrzewam, że wielu z was kojarzy niedzielne popołudnia u babci właśnie z tym serialem, choć pewnie są i tacy, którzy przez lata zostali z nim na dobre i na złe, bo o tym serialu teraz myślę. Właśnie, jeżeli kojarzycie ten serial z tą właśnie piosenką z czołówki, to znaczy, że oglądaliście go od początku, bo chyba tam się sporo pozmieniało. Ale dlaczego o tym serialu mówię? No dlatego, że dziś w telewizji ma pojawić się odcinek numer 1000, a więc jubileusz tego oto serialu, w którym rzeczywiście dużo się zmieniło, ale szpital w Leśnej Górze od zawsze przyjmuje pacjentów i tak sobie myślę, że jednak on był mocno wyidealizowany, dlatego, że gdyby był to serial bardzo rzeczywisty i prawdziwy, to jeżeli ktoś w pierwszym odcinku zapisałby się do endokrynologa na NFZ w szpitalu w Leśnej Górze, to akurat dzisiaj w tym odcinku numer 1000 by miał wizytę.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Komfort snu świętuje 22. rocznicę. Dziękujemy za wasze zaufanie i tysiące pięknych opinii. Z tej okazji odwdzięczamy się wyjątkowo dużymi rabatami. Jeśli czas wymienić materac, łóżko, poduszkę, kołdrę lub pościel, teraz luksusowy komfort kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Odwiedź Komfort snu, Szajnochy 2 w Bydgoszczy lub Żółkiewskiego 16 w Toruniu. Szczegóły i adresy znajdziesz na salonsnu.pl. Komfort snu. 22 lata dla twojego dobrego snu.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: To będzie ostatnia reklama.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. transbruk.pl.
5: I po reklamie.

0: muzyczne wspomnienie wakacji w Radiu SK w imprezie Talk to You. No a może by tak zrobić sobie małe wakacje w październiku, przynajmniej weekend, i to jeszcze taki, że nie musicie płacić, tylko SK wam stawia, co wy na to? Odlot ściśle tajny, ta zabawa wróciła, ta zabawa ruszyła, czyli polega to bardzo, proste są zasady, polega to na tym, że wy się zgłaszacie, jak was nasza poranna ekipa wybierze, to lecicie. Tylko nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiecie za to kiedy, który to weekend, no i że będzie też eskowa ekipa i inni słuchacze. A miejsce jest tajemnicą. Wiktoria w to weszła, Wiktoria się zgłosiła i dzisiaj się dowiedziała, że leci.
1: Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: I zabiera ze sobą jeszcze swojego chłopaka, który jest fizjoterapeutą. Zresztą Wiktoria też jest fizjoterapeutką, więc może jak ktoś się zmęczy imprezowaniem czy zwiedzaniem, to jakiś masaż gratis Wiktoria i jej chłopak zrobią. Dokąd polecicie? Nikt nie ma pojęcia poza naszym szefem, ale nasz kapitan, czyli nasz szef, podpowiada.
2: Mój kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: No i weź tu, bądź teraz mądry. Czasami od niektórych historii człowiek się robi blady jak ściana, ale nie mam pojęcia, jakie to może być miejsce, w które polecicie. Można się zgłaszać tak czy owak w ciemno, o to chodzi. Apka Radia SK. Ściągamy na telefon i tam się zgłaszamy zupełnie za darmo. Post Malone, Sway Lee, Sunflower już teraz w imprezie, a za chwilę Britney Spears, Hit Me Baby One More Time.

Nowość, która brzmi doskonale. Neptunik i What If na antenie Radia SK przed 20. Dwie osoby trafiły szóstki w Totka i stały się milionerami. Zarobiły po 10 baniek. Wiadomo, że jedna z tych osób grała w koszalinie, druga zagrała w aplikacji, więc w internecie, więc trudniej będzie namierzyć osobę, z którą można się zaprzyjaźnić.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Wow, ale mają ceny. Najlepsze do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche. Kupisz kable rozruchowe Wiraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Komfort snu świętuje 22. rocznicę. Dziękujemy za Wasze zaufanie i tysiące pięknych opinii. Z tej okazji odwdzięczamy się wyjątkowo dużymi rabatami. Jeśli czas wymienić materac, łóżko, poduszkę, kołdrę lub pościel, teraz luksusowy komfort kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Odwiedź Komfort snu. Przajnochy 2 w Bydgoszczy lub Żółkiewskiego 16 w Toruniu. Szczegóły i adresy znajdziesz na salonsnu.pl. Komfort snu. 22 lata dla Twojego dobrego snu.
7: I po reklamie.
8: Toruń na czasie.
9: Marta Łazerska, w najbliższy piątek w Ratuszu Staromiejskim wernisaż wystawy Joanny Bebarskiej. Poza horyzontem jest to toruńska rzeźbiarka, medalierka i pedagog związana z UMK. Wernisaż o godzinie 17:00, wstęp wolny. A na niedzielę możecie zaplanować sobie spotkanie z Arturem Barcisiem. To w toruńskim Lizard Kingu. A ja mam dla Was zaproszenia. Piszcie na torunmałpa.sk.pl, dlaczego to do Was powinny trafić.
10: Muzyką się żyje.
11: W weekend pogoda niestety ma być gorsza niż ostatnio, ale mamy dla Was imprezową ucieczkę od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. W sobotę w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadzi gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej, no i w Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje SK. To już nie jest jeden koncert, to już jest mini trasa koncertowa. Nasz Trips rusza na podbój innych kontynentów. Ogłosił, że w przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A tymczasem Bydgoszcz doceniła BDS-a 2115, to jest rodzinne miasto rapera, który właśnie znalazł się w gronie ludzi szczególnie dla tego miasta zasłużonych. Podpis BDS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDS-a, raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi.
0: Imprezka.
11: Toruń pewnie teraz żyłkę tutaj ma z zazdrości. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, gdziekolwiek nas słuchacie. Wszyscy są super. Minuta po 20:00 to jest imprezka. Wesce Hanczak z tej strony. Ja jestem z Łodzi. Ze mnie też się można czasem pośmiać. Na początek Łatwo Gang. Ale jak ktoś nie jest z Łodzi i się będzie śmiał z Łodzi, to nie ręczę za siebie.

0: ostatni raz.
1: Dobrze przypomnieć sobie ten duet w jesienny, środowy wieczór. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka za nami.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Ale może ktoś chce potańczyć w środowy wieczór, albo chce na przykład poskakać, albo po prostu potrzebuje trochę dawki energii, bo jest za kółkiem, albo pracuje i już ile tych kaw można, albo energetyków. Dobra, to zagram w takim razie coś bardzo energetycznego i nieszkodliwego absolutnie. Kaszmir to jest doskonale chyba znany DJ i producent tym, którzy w muzyce elektronicznej siedzą, albo po prostu słuchają Radia SK od lat. Mamy nowość od tego pana. Bonfire to jest tytuł tego kawałka, no i teraz go wam zagram.

0: Do czego to doszło, żeby jeden DJ drugiego remiksował? Take Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza. 29 minut po godzinie 20. Ja za chwilę zmiksuję dziewczynę z chłopakiem na antenie Radia SK. Ale spokojnie, to nie będzie program randkowy, chociaż może nad takim też powinienem pomyśleć. To będzie pojedynek. Zobaczymy, czy dzisiaj dziewczyna, czy chłopak będzie górą, no i kto zgarnie między innymi eskowe skarpetki na jesień. No i parę innych gadżetów. Jeżeli macie ochotę się ze mną pobawić, odpowiedzieć tylko na jedno pytanie, to zgłaszajcie się już teraz. Czekam na Messengerze Radia SK, tylko numer do siebie zostawcie. Ewentualnie można też SMS-em się zgłosić. 664-402-302. Gramy za kilka chwil, ale wcześniej zagrają, zaśpiewają Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
5: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: I po reklamie.

0: słuchacie Radia SK, a razem ze mną teraz Kasia i Maciek. Dzień dobry wieczór, witam was serdecznie.
1: Dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, no niestety muszę was postawić przeciwko sobie. Będziecie walczyli na swoje konto, a nie ze sobą w grupie. Zadam wam za chwilę jedno pytanie, a wy musicie na zmianę odpowiadać po jednym słowie, po jednej odpowiedzi rzucając. Zobaczymy, kto się dłużej w grze utrzyma. Dzisiaj mamy, słuchajcie, dzień wanny i dlatego pytanie będzie związane z wanną, z kąpielą. Co do wanny, do kąpieli można dodać? Proszę bardzo, Kasia.
2: Płyn do kąpieli.
0: Maciek?
1: Kaczkę.
0: Wiadomo, że kaczkę, Kasia.
2: Co można dodać?
0: No jeszcze,
2: dalej?
0: No.
2: Pianę.
0: No dobra, Maciek?
1: Szczotkę do stopy.
0: Kasia? Ciekawe upodobanie. No dobra, no. Kasia, no.
2: Świeczki.
0: Maciek?
1: Robaczyko. Książkę.
0: Oby się nie zalała. Kasia?
2: Głośnik z muzyką.
0: Oby nie wpadł. Maciek?
1: Tablet.
0: No, widzę. Za chwilę jeszcze laptopa, telewizor i w ogóle bierze stereo, naprawdę. Kasia?
2: Ja bym dodała lusterko, żeby zobaczyć, jak pięknie się wani wygląda.
0: Maciek.
1: Ja bym sobie dodał jakiś szampan, żeby sobie popić.
0: Szampon czy szampan? Przepraszam bardzo. Szamponu nie pijemy. Dobrze, remis ogłaszam w takim razie. Dostajecie eskowe skarpetki i parę innych gadżetów. Skarpetek do wanny nie trzeba zakładać.
3: Padło mi auto na rondzie. Ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
4: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

Gitary mają się całkiem nieźle, cały czas. Tempest City, Reverse Psychology przed godziną 21 na finał środowej imprezki. Pamiętacie, że niezłą imprezkę możemy wam zrobić jeszcze w jeden z październikowych weekendów. Zabieramy was na weekend, a dokąd? No tego dowiecie się na lotnisku. Odlot ściśle tajny, sprawdzajcie w naszej apce.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: I po reklamie.
5: Toruń na czasie.
6: Marta Łazarska, w ten piątek odczarują nam jesienny klimat w Toruniu. Neonówka ze swoim pokoleniem DNA pojawią się na toruńskich Jordankach. Dwa występy, godzina 17:00 i 20:30 już w najbliższy piątek. Jesień można też odczarować metalową muzyką i metalowa inwazja właśnie w Kombinacie Kultury w najbliższą sobotę o godzinie 19:00. Chcecie być tam i wy? Piszcie na torun@sk.pl. Dlaczego to do was powinno trafić zaproszenie.

0: Radio Eska.
1: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer A jak, który właśnie opowiada o początkach ich znajomości. Jak to dokładnie wyglądało? Tego dowiecie się już teraz. Między innymi o tym pogadałem z Jeremim, gdy wpadł do naszego studia ze swoim nowym numerem. Powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
2: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu, do kochającej cię osoby.
1: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, wiesz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
2: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące. I w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
1: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to
2: nie
1: się
2: historia,
1: wydarzyło.
2: Tak,
1: powiedz,
2: tak
1: jak
2: było.
1: Twoja historia wyglądała.
2: No, słuchajcie, tak było. Faktycznie, tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst...
1: Ogólnie, po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
2: Zobaczyłem jej pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
1: Serce zabiło mocno.
2: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
1: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
2: Tak jest.
1: I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
2: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
1: Aha, myślałem,
2: nie,
1: że to...
2: ustawiono. Nie,
1: że
2: to
1: tak
2: nie było,
1: specjalnie,
2: to nie
1: że
2: było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być. No bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon. A tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
1: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć w sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
2: Szczerze, po prostu to zrobić.
1: Jakby nie
2: tutaj
1: czekać,
2: nie ma,
1: tu
2: nie, i teraz. Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
1: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego Sikorskiego.
2: Tak.
1: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady? Nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
2: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z którym, z Borysem, pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
1: i
2: warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji, już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
1: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Opowiedz, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
2: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział... jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
1: Cały wywiad z Jeremim Sikorskim czeka w podcastach Weskowej Apce, a numer A Jak czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A teraz wracamy do rozmowy z Marisą, czyli artystką, która przez lata pisała teksty dla innych artystów jak Doda czy Oskar Cyms, a teraz robi swoje hity i dobrze jej to wychodzi. Graliśmy w Radiu SK jej numer Odkochaj. Z Marisą rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
0: A czy kiedy pracujesz teraz nad swoim materiałem i skupiasz się na swojej karierze muzycznej, to ta aktywność dla innych artystów poszła trochę na bok? Czy działasz dwutorowo i jednego wieczora piszesz dla siebie, a drugiego dla kogoś innego? Jak to teraz wygląda?
3: Wiesz co, na pewno kilka lat temu bym powiedziała ci, że dwutorowo na 100% i tak dalej. Ale dzisiaj z takim doświadczeniem, jakie mam i tego, jak można rozdzielać rzeczy, to nie do końca się da. Chociaż na pewno bym nie zrezygnowała z pisania, to na 100% nigdy w życiu. Tak jak ci mówiłam, trzeba dobić do 1000.
0: Czy twoje piosenki też wchodzą w ten 1000?
3: Tak.
0: To jest tylko 1000 dla innych, okej.
3: Okay, nie, to moje też, no okay, to trzeba dobrze, być ten, autorem. Ale to właśnie dobijamy do 1000 i na pewno nie przestanę pisać. Ale jeżeli chodzi o jakiś fokus na coś, to na pewno bym postawiła na samą siebie w tym roku, w przyszłym roku, za 2 lata, wiesz. Mhm. Jakoś bardziej się skupiła na tym wszystkim, żeby jednak dać 100%, a nie 50, nie? Bo to jednak nigdy nie wychodzi, jak się daje tu 50, tu 50, to się nie jest nigdzie, nie? Mhm.
0: A ile masz aktualnie piosenek w szufladzie dla siebie?
3: Dużo. Dużo, ja już się tak nie mogę doczekać, aż będziemy wydawać i wydawać. Też na przykład czeka w szufladzie dalej piosenka Chcesz z Must Be The Music, tak samo, na którą ludzie czekają. Więc no, na maksa się nie mogę doczekać, jest ich sporo. Nie skłamię ci, jak powiem, że 50.
0: Mhm. No. Sporo, spokojnie. 3 płyty można by było z tego
3: ale
0: złożyć.
3: Ale będzie selekcja będzie. Będą tylko perełki.
0: A jeśli chodzi właśnie o twój udział w Must Be The Music, czyli to był pomysł twój czy twojego managementu, który wskazał ci drogę?
3: Nie, wiesz co, to był wspólny pomysł, bo my już wtedy zaczęliśmy łączyć siły, a ja też no, przyznaję się bez bicia, że no, siedzę tak naprawdę zamknięta w studiu od kilku lat, nie? Więc to jak zareaguje na publiczność, na jury, na cały taki anturaż tego wszystkiego, nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc to na pewno była... Chciałam poczuć, jak to jest, nie? Zanim w to tak głęboko wejdę, to chciałam wiedzieć, czy się w ogóle do tego nadaję, bo w zasadzie nie miałam okazji tego spróbować, nie? Podobało mi się. Chociaż muszę popracować nad pewnymi rzeczami i też to dzięki temu zobaczyłam, nie? Jak puściłam swój występ, to tak samo też po tym, co powiedziała Natalka Schroeder, czy Dawid, czy Miłosz, to też było bardzo cenne, nie? Doświadczenie. Mhm.
0: To co takiego zauważyłaś po tym udziale? Na czym chcesz się skupić przede wszystkim teraz?
3: Na pewno nad pewnością siebie. Z pewnością siebie, ale to już wzięłam w swoje ręce, więc spokojnie. Zaraz będę w kadzielni w Kielcach, więc no tak. Tam pokażę swoje siły. Lolo.
0: A spodziewałaś się tego, że będziesz jedną z twarzy tej edycji Must Be The Music? Bo mam wrażenie, że wokół ciebie było bardzo dużo zamieszania. Też ze względu na współpracę z Dodą, ze względu na to, że trochę wstydziłaś się przyznać Miłoszowi, że jesteś jedną z autorek piosenki Melodia Ta, bo Miłosz w przeszłości chyba wypowiedział się jakoś tak nieprzychylnie
3: no,
0: na temat
3: lubi,
0: tej piosenki.
3: Nie lubi tej piosenki, chociaż każdy ma swój gust.
0: Oczywiście, że tak.
3: Ja totalnie tego nie neguję. Jakie było pytanie?
0: Czy spodziewałeś się, że będziesz jedną z głównych twarzy tej edycji Must Be The Music?
3: Kurde, ja się nie czuję główną twarzą. Ta Marcycha jest na pewno główną twarzą. Jej się należy być główną twarzą. Ona wygrała, pięknie śpiewała, pięknie grała. Więc nie spodziewałam się. Jeżeli tak jest, to się nie spodziewałam. Ale mi miło.
0: A jeśli chodzi o tych 50 piosenek zalegających aktualnie w szufladzie, czy myślisz w takim razie o wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego? Bo do tej pory karmiłaś swoich fanów epkami. Jakie masz plany wydawnicze na najbliższe miesiące?
3: Na pewno będziemy singlować się. Będzie dużo singli.
0: Po polsku, czy zrobisz też coś po angielsku?
3: A to zobaczymy, okay. Co czas pokaże, ale na pewno zdecydowanie w tej chwili stawiam na polski, na nasz ojczysty język i będzie dużo singli, co będzie pewnie zmierzało ku płyty.
0: A łatwiej ci się pisze w języku polskim czy angielskim?
3: Wiesz co, na pewno polsku, no bo jednak ta nasza kulturowość jest bardzo głęboka, wszystko jest bardzo w nas zakorzenione i tak dalej, więc na pewno łatwiej poczuć mi, co poczuje polska dziewczyna, polski chłopak niż za granicą, nie? No bo jednak jestem Polką z krwi i kości, więc no po polsku w skrócie.
0: A co chciałabyś, żeby twoi słuchacze wyciągnęli z twojej muzyki? Bo zakładam, że kiedy piszesz jakiś utwór, myślisz już sobie, jak mogą przyjąć go twoi fani, może wyobrażasz sobie, w jakich okolicznościach sięgają po te piosenki, jak jest na przykład w przypadku ostatniego singla. Będzie pięknie.
3: Na pewno tam w ogóle podczas pisania będzie pięknie, było dużo rozkmin, takich życiowych rozkmin, właśnie odnośnie dojrzewania, trochę takiego zmiany trybu życia, właśnie myślałam trochę o tej przeprowadzce swojej z domu rodzinnego. I tam zadawałam sobie dużo pytań, tak do samej siebie, czy właśnie, czy to, że nie jest tak spektakularnie, czy tak właśnie wygląda moje szczęście. Albo czy na przykład nie boję się zrobić pierwszego kroku w jakąś stronę, że powinnam iść dalej, może będzie pięknie, a może nie będzie nic. No więc chciałam przekazać takie pozytywne emocje, takie wyzwalające, żeby nikt się nie bał zrobić właśnie pierwszego kroku do przodu, patrząc właśnie na konsekwencje, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. A można się przekonać tylko po tym, jak się spróbuje, nie? I to jest takie ekscytujące w tym. I to właśnie chciałam przekazać, żeby ludzie też to poczuli.
0: To jeszcze muszę zapytać cię w takim razie, jak ci się mieszka samemu?
3: No też nie samemu, z partnerem. Jak do
0: no to
3: tego
0: bez wyjesz? Rodziców, to bez rodziców.
3: Bez rodziców. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie spodziewałam się, że będę aż tak ogarniać życie, tak szczerze. Z moim chaosem w głowie gdzieś tam, wiesz, wszystko rzucałam do studia, raz, dwa, pięć. Ale dobrze. Dobrze, jest spokój. Mogę się napić kawy w swoim kącie i to właśnie może tak wygląda szczęście.
0: A jak inspirujące jest w takim razie życie z muzykiem? Jak to wpływa na cały proces twórczy?
3: Wiesz co? Czasem dobrze, czasem źle. Czasem idziemy w przeciwnych kierunkach, a czasem umiemy się dogadać i wrócić do wspólnego konsensusu. No naprawdę bywa różnie, no bo jednak dwie takie same pasje to zawsze będzie gdzieś tam, wiesz, iskrzyć.
0: Jakiś zgrzyt tak, czasami tak, możesz tak. pojawić. Mhm.
3: Ale my tak szczerze, wiesz co, nie rozmawiamy o pracy, o muzyce często w domu.
0: Czyli
3: tak,
0: życie nie. prywatne jest życiem prywatnym, tak. życie zawodowe jest życiem
3: tak,
0: zawodowym.
3: Tak, tak.
0: Pełna higiena zachowana. Tak. Tak jak należy.
3: Tak, dokładnie tak. I tego chcieliśmy przestrzegać. Taką zasadę sobie ustaliliśmy od startu.
0: Dobrze, fajnie, że przy tym trwacie. To ostatnie pytanie w takim razie. Teraz był singiel Będzie Pięknie. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej zapowiedzi? Być może tego debiutanckiego Longplaya.
3: A, no to na razie bądźmy w erze Będzie Pięknie. A być może z czasem zapowiemy kolejny, być może bardziej nostalgiczny. Być może bardziej melancholijny, bo na razie jest bardzo wesoło, ale na razie pobądźmy z tym słońcem, z latem. Mija lato choć bez ciebie. Pobądźmy tu jeszcze.
0: Pobądźmy.
3: A jak przyjdzie czas, to będę ogłaszać.
0: Dziękuję ci bardzo, Marisa, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na kolejne spotkanie nie będę musiał czekać 4 lata.
3: Bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że również do szybkiego zobaczenia.
1: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cały wywiad czeka na was na kanale Radia SK na YouTubie i tam też mamy dla was dużo więcej rozmów ze znanymi artystami, na przykład z Roxy Węgiel i jej mężem Kevinem Mglejem. Jest też wywiad z Oskarem Cymsem, który mówi na przykład o tym, jak wygląda jego życie, czy może tak po prostu wyjść na ulicę i czy fani go nie atakują. Więcej na kanale Radia SK na YouTubie.
4: SK Toruń News.
5: Renata Grudzińska. Kolejne zmiany w ruchu na ulicy Kościuszki w Toruniu. Tym razem czas na nową warstwę jezdni, co będzie łączyć się z zamknięciem najpierw jezdni południowej, a później północnej. O wszystkich zmianach, które wchodzą w życie już od najbliższego czwartku, informuje Sylwia Darengowska z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.
6: Na Kościuszki rzeczywiście dużo się już zadziało, ale też dużo się dzieje. Obecnie realizujemy tam zakres dodatkowy prac, czyli układanie nowej nawierzchni asfaltowej. Wszystko po to, żeby kierowcom jeździło się lepiej, wygodniej, bez uskoków, bez wybojów. Podobnie rowerzyści, bo będziemy też tutaj realizować część ścieżek rowerowych. Wszystko dla wygody po prostu Torunian, gości naszego miasta. No nie da się jednak przeprowadzić prac o tak dużym zakresie, jak na przykład ułożenie nawierzchni asfaltowej na całej ulicy bez zmian w organizacji ruchu, zmian w komunikacji miejskiej. No a to się wiąże z utrudnieniami. I tak, na jezdni południowej, bo obecnie na niej koncentrują się te prace przy układaniu nowej nawierzchni. Od czwartku 8 października, od około godziny 9 po porannym szczycie komunikacyjnym, do piątku 9 października na odcinku od ulicy Grudziąckiej do wiaduktu obowiązywał będzie całkowity zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych z wyjątkiem dojazdów do posesji. Nie będą tam kursowały również autobusy, natomiast pojazdy o masie poniżej 3,5 tony dojadą tylko do ulicy Batorego. W następnych dniach 10-11 października nastąpi całkowite zamknięcie jezdni południowej ulicy Kościuszki, także dla pojazdów osobowych. W tym czasie nie będzie możliwy także dojazd do posesji. W związku z tym bardzo prosimy o przeparkowanie samochodów na drogi sąsiednie. Na czas zamknięcia ulicy Kościuszki, czyli dla ciężarówek, powtórzę, od 8 do 11 października, dla osobowych samochodów od 10 do 11 października, wyznaczono objazdy do ulicy Kościuszki. Będzie można jechać ulicą Grudziącką trasą prezydenta Raczkiewicza i Chrobrego albo Grudziącką Werneńczyka przy Kaszowniku i Chrobrego. Takie jeszcze dodatkowe informacje w dniach 10-11 października od strony południowej, od strony szpitala. Nie będzie można wyjechać w Kościuszki z ulicy Batorego i Wojska Polskiego, a wyjazd z ulicy Olbrachta w ulicę Kościuszki będzie możliwy przez stację paliw. Jeśli chodzi o stronę północną ulicy Batorego, to nie będzie można przejechać przez skrzyżowanie z ulicą Kościuszki na wprost. Będzie obowiązywał nakaz skrętu w prawo. Jeśli chodzi o komunikację miejską, to w czasie prac, czyli od 8 do 11 października, autobusy linii numer 24, 26, 34, 40 oraz nocne N91, N94 i N95 w kierunku dworca Toruń Wschodni pojadą objazdem ulicą Warneńczyk przy Kaszowniku Chrobrego z pominięciem przystanku Świętopełka 01. Z kolei będą się te autobusy zatrzymywać tymczasowo na przystanku Garbaty Mostek 04, który zostanie tutaj tymczasowo utworzony. Jeszcze tutaj trzeba dodać, że to nie jest koniec, bo to tylko prace na jezdni południowej. Natomiast w kolejnym tygodniu, w dniach 17-18 października, prace przy układaniu nowej nawierzchni prowadzone będą na jezdni północnej. Będzie się to także wiązało z jej całkowitym zamknięciem od ulicy Dworcowej do Grudziąckiej. Natomiast o wszystkich zmianach, utrudnieniach będziemy informować w odrębnym komunikacie.
5: Wszystkie informacje na temat zamknięcia ulicy Kościuszki, a także zaplanowanych objazdów dla aut osobowych i autobusów można znaleźć na stronie miasta torun.pl, a także na stronie MZK i w mediach społecznościowych.
4: SK Toruń.
5: W sobotę i w niedzielę odbędą się ćwiczenia wojskowe niedaleko Torunia. Prowadzone będą w okolicach Odolionu przez 84. Batalion Lekkiej Piechoty we Włocławku. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na skrzyżowaniu Krajowej 91 oraz A1.
4: SK Toruń.
5: Toruń potwierdza organizację fety dla żużlowców po obronie drużynowego złota, mówi zastępca prezydenta Adam Szponka.
7: Dochodzą mnie takie słuchy, że taka feta się odbędzie. Prawdopodobnie mogę też zdradzić, że nie odbędzie się na Starym Rynku, jak było w zeszłym roku.
5: Data świętowania z toruńskimi żużlowcami nie jest jeszcze znana.
4: SK Toruń.
5: Na toruńskim Podgórzu powstał nowy mural. Określany jest jako społeczny herb Podgórza, ponieważ stworzyli go mieszkańcy, a konkretnie dzieci ze szkoły podstawowej nr 15 przy ulicy Paderewskiego. Właśnie na jej elewacji znajduje się ów mural, który zawiera w sobie charakterystyczne elementy Podgórza, takie jak dąb, szczupak czy kolej. Na otwarciu pojawiła się nasza reporterka Maria Nowak.
8: Spotykamy się dzisiaj z okazji otwarcia muralu i tablicy. Justyna Kacprzak, Fundacja Kapsuła. Jest to społeczny herb Podgórza. Przedsięwzięcie o tyle nietypowe, dlatego że sam projekt jakby grafiki muralu powstał w murach szkolnych, a nie za biurkiem urzędniczym albo w pracowni artystycznej. Stworzyli go uczniowie szkoły podstawowej nr 15. I jest to element takiego planowanego cyklu murali tworzonych przez uczniów, najmłodszych mieszkańców 3.

0: dzielnicę. W momencie, kiedy musimy zobrazować miejsce, w którym żyjemy, no to tworzymy z nim jakąś więź. Musimy się nad tym pochylić i to jest taki fajny element uzupełniający dla rewitalizacji takiej technicznej, gdzie remontujemy, wiecie, budynki, ulice. To jeszcze tworzymy przy okazji. Być może nawet byłabym skłonna powiedzieć, że to jest ważniejsze niż te prace techniczne. Więź z lokalnym otoczeniem, które jest środowiskiem życia dla młodzieży i dla dzieciaków, tak? Myślę, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa, dlatego że łączy mural jako dekorację z takimi realnymi przeżyciami i myślami, tak? Jakie towarzyszyły dzieciakom przy tworzeniu jego. Spiritus movens z tego pomysłu jest Ania Lamers. Jest to jej autorski pomysł, a sam projekt jest elementem programu rewitalizacji.
1: No jest dom pod Szczupakiem na Poznańskiej, Boże, nie wiem jaki to jest numer, 74 chyba. Ania Lamers, Fundacja Kosmos. Ale jest dom, który u góry ma Szczupaka i dzieciaki to bardzo dobrze rozpoznają, słuchajcie, bo to jest wszystko zrobione przez dzieci, przez ich widzenie miejsca, w którym mieszkają. I to jest bardzo charakterystyczny dom tak naprawdę. Wszyscy, którzy tu mieszkają, to wręcz jest przystanek, się mówi, pod Szczupakiem. Właśnie o to chodzi, jest bóbr, bo jest Wisła. Słuchajcie, w ogóle jest dużo wody, zwróćcie uwagę. Jest okrągły dom na Inowrocławskiej, jest wieża Ciśmień, ale jest Zamek Dybowski, jest kolej, bo to kolej stworzyła tak naprawdę i rozwinęła tą część miasta przecież. Słuchajcie, jeśli mamy mówić o mieście dla młodych, to młodzi muszą poczuć się jakoś identyfikować z tym miejscem, które jest dla nich tym miejscem, prawda? A jak się lepiej zidentyfikować, jak nie przez to, że poznajemy swoją okolicę, zaczynamy ją lepiej rozumieć. Nie wiem, czy zwróciliście, tam jest znicz, uwagę. Dlatego, że my też chodziliśmy po tych cmentarzach, które tutaj są i które już zniknęły. Dzieciaki bardzo mocno mówiły, kurczę, ja bym nie chciał, żeby w innym kraju ktoś zniszczył cmentarz moich przodków. Więc to jest też budowanie takiej jakby znajomości miejsca, identyfikacji z tym miejscem. Jak mam tu zostać, to muszę wiedzieć, gdzie zostaję, prawda? Jak wygląda moje miasto.
0: A całość na elewację przyniosła Magda Lipowiec z Andrzejem po prostu.
2: Proces był bardzo przyjemny już jakby od w ogóle początku powstawania projektu, no bo właśnie dostaliśmy projekt, który wykonały dzieciaki. No i w sumie naszą rolą było tylko przystosowanie go do formy muralowej, czyli właśnie do tej przestrzeni, którą dostaliśmy. Prowadziliśmy tak naprawdę bardzo mało zmian, bo uspójniliśmy po prostu projekt, żeby był właśnie no jakby przygotowany do tej formy muralowej. No, proces też był bardzo przyjemny, pogoda bardzo dopisywała. Malowaliśmy go akurat w wakacje, tak żeby był jeszcze taką trochę niespodzianką właśnie dla dzieciaków. Mogliśmy też zastosować w końcu nowe technologie, więc szkic do projektu powstawał dzięki VR-owi. Bardzo, bardzo kreatywny i bardzo, bardzo fajny projekt, też bardzo mocno merytoryczny, bo praktycznie wszystkie elementy, które są użyte w herbie, jakby mają swoje odwzorowanie w realnej rzeczywistości. Więc jakby naszym zadaniem też było to, żeby pomóc im podokreślać niektóre elementy, tak żeby były czytelne dla odbiorcy. Znaczy, no takim elementem, który wybraliśmy na taki uspójniający cały projekt był właśnie dąb Bartek, który znajduje się w centrum muralu i właśnie no, wykorzystaliśmy jakby każdy element drzewa, tak jak właśnie ta rozłożysta korona, która gdzieś łączy te elementy razem i dodaliśmy element, którego nie było w oryginalnym projekcie, czyli na przykład te korzenie, które też oplatają nam spód projektu.
3: To, że jest na waszej szkole, to po prostu dla mnie to jest najpiękniejsza rzecz, jaka mogła się zdarzyć. Że wy twórcy przychodzicie i możecie wszystkim teraz powiedzieć, słuchajcie, to jest tam w ogóle mój pomysł. Ja chciałam powiedzieć, że tu wszystko wszystkim, ale ja gratuluję wam. Stworzyliście hełm swojego przedmieścia, możecie się z nim identyfikować. Prawdziwość tego miejsca, które ma nas z tym wszystkim łączyć. Także gratulacje dla was i oklaski dla was.
4: Jestem Marika. Bardzo mi się podobało to robienie tego godła. Integrowaliśmy się razem. Fajnie, że to jest jakoś upamiętnione. Robiłam to chyba to koło i jeszcze to drzewo. Najciekawsze ten Szczupak, bo jest tak po prostu przedstawiony, jak był namalowany. Wszystko najciekawsze też jest to drzewo na środku.
5: Jestem Maja. Ogólnie to ta praca na pewno była dla nas bardzo fajna. Mogliśmy dużo dzięki temu się nauczyć, odwiedzić nasze miejsce, w którym mieszkamy. Było to bardzo edukacyjne i na pewno to długo zostanie z nami. Ja pamiętam, że na pewno robiłam wraz z moim kolegą tą rybkę, Szczupaka. Na pewno też pomagałam robić drzewko i bobra, który tam jest. Bardzo fajne to było. Naprawdę bardzo nam się podobało. Myślę, że każdy to na długo zapamięta.
6: Ja jestem Amelia i uważam, że to jest również bardzo dobrze upamiętnione. Jest to tak ładnie pokazane na naszej szkole. Ja robiłam browar i drzewo, które jest, myślę, że bardzo istotnym symbolem dla mieszkańców Podgórza.
7: Jestem Szymon Lis, mam 12 lat i bardzo się cieszę, że zrobiłem Zamek Dębowski. Bardzo się cieszę, że to zrobiłem, bo teraz ja wiem, jak świat jest z nami.
8: Dowiedzieliście się czegoś więcej tutaj o Podgórzu, o tej dzielnicy?
9: Chodziliśmy jeszcze po Podgórzu i oglądaliśmy na przykład Okrągły Dom i tego typu rzeczy pani nam wtedy mówiła.
10: Pamiętam też, że byliśmy przy bibliotece

0: Tutaj przy domie Mus i patrzyliśmy, gdzie był kiedyś browar. Ogólnie to chodziliśmy w różne takie miejsca i to też było fajne.
1: A jak wam się mieszka na Podgórzu? Fajnie się tutaj chodzi do szkoły?
0: Tak, fajnie jest. Nie ma za dużo też ludzi, nie ma takiego tłoku. Jest tak przytulnie, że tak powiem.
2: Wioleta Terska, byłam wychowawcą właśnie wtedy 5C, obecnie to jest 7C. Robiliśmy prelekcje, opowiadaliśmy, oni opowiadali swoje historie na temat Podgórza, jakie budynki, jakie miejsca im się kojarzą z Podgórzem. Oczywiście każdy miał swoje własne wspomnienia i wybrane miejsca, ale zdecydowaliśmy razem z panią tu Anią, które miejsca będą w herbie. Na pewno rozwijały swoją pasję, bo bardzo są kreatywne i bardzo lubią malować. Też bardzo są ciekawe i odkrywania świata i jest to bardzo ważne, żeby znały też okolice, w której mieszkają i żeby się dzieliły tym wszystkim z innymi, ale oczywiście każda z tych osób ma swoje ulubione miejsca z Podgórza Pomorza. I też mam swoje inne, które tutaj te miejsca nie zostały uwzględnione, bo mi się na przykład bardzo podoba taki dworek, który jest naprzeciwko kościoła, ale no nie ma tutaj akurat w tym herbie, ale jakbyśmy kogokolwiek zapytali innego z Podgórza, na pewno też ma swoje ulubione.
3: Inicjatywa zrealizowana została i realizowana jest, bo tak jak tu przed momentem mieliśmy okazję usłyszeć, projekt wciąż trwa w ramach koncepcji, którą nazywamy Kujawsko-Pomorskie Granty na Rewitalizację. Damian Wiśniewski, Zespół do Spraw Rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizowane jest to w ramach ogólnoregionalnego projektu Regiony Rewitalizacji, edycja 3.0. Województwo Kujawsko-Pomorskie współpracuje w tym aspekcie z Ministerstwem Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Chcieliśmy przede wszystkim, pisząc założenia tego projektu na poziomie samorządowym, wdrożyć takie podejście zaangażowania społecznego. Dużo się o tym mówi, ale rzadko kiedy ta zmiana rzeczywiście jest wdrażana. Chcieliśmy, by mieszkańcy tego obszaru byli nie tylko odbiorcami, ale przede wszystkim współuczestnikami całego procesu i to, mam wrażenie, udało się ująć znakomicie, bo uczniowie szkoły zaangażowani byli praktycznie na każdym etapie, na etapie koncepcji, na etapie realizacji i teraz na etapie samego odbioru, dzięki czemu uzyskujemy taki efekt współuczestnictwa i współodpowiedzialności za wprowadzone zmiany, za uzyskane efekty. Społeczność lokalna jest nie tylko tą grupą odbiorców, ale przede wszystkim grupą, która współuczestniczy i współodpowiada za te rezultaty, co wzmacnia potencjał, wzmacnia więzi, wzmacnia te efekty rewitalizacyjne, o które nam chodzi, bo ta rewitalizacja, o której mówimy, ona często rozumiana jest przez pryzmat wyłącznie zmiany przestrzeni, poprawy estetyki czy wprowadzania pewnych ulepszeń na obszarze, ale nam chodzi głównie o efekt społeczny, o to, żeby ta społeczność lokalna, która ma korzystać z tych zmian, była na pierwszym miejscu, była w tym centrum, ponieważ takie podejście gwarantuje nam trwałość tych efektów i pozytywną zmianę, którą celujemy. To jest projekt realizowany, jak wspomniałem, na terenie całego regionu. Uczestniczą w nim wszystkie miasta prezydenckie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław i Grudziądz, i każdy z tych miast swoje projekty rewitalizacyjne, swoje pomysły na zmiany na obszarach rewitalizacji realizuje. Toruń realizuje tych projektów 4, z czego właśnie ten projekt Sztuka w przestrzeni obszaru rewitalizacji jest takim elementem wprowadzania pewnych zmian estetycznych, zmian artystycznych, zmian wizualnych w obszarze rewitalizacji, ale nie tylko na Podgórzu, bo Podgórz jest jednym z trzech obszarów rewitalizacji, podobszarów rewitalizacji na terenie Torunia i podobne elementy realizowane są również na terenie Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia.
4: Jak zapowiedział dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Toruniu, Antoni Napierski, mural ma zostać przeniesiony na mniejszy format i wykorzystywany przy oficjalnych szkolnych dokumentach.
5: SK Toruń.
4: Rusza kolejna edycja Barometru Toruńskiego. Dorośli mieszkańcy Torunia będą mogli podzielić się opinią m.in. o komunikacji miejskiej, czystości czy ofercie spędzania wolnego czasu. Badanie prowadzone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Miasto potrwa do końca października. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie miejskiej torun.pl.
5: SK Toruń News.
4: Renata Grudzińska. Twoje życie, twój wybór, czyli konferencja dla młodych w Toruniu. Uczniowie klas 8 i szkół ponadpodstawowych rozmawiali na temat uzależnień, o tym, jak podejmować świadome decyzje, jak rozpoznawać zagrożenia związane z uzależnieniami i gdzie szukać pomocy. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla Miasta Torunia. O szczegółach mówiła dyrektorka Monika Bartlińska.
6: To jest profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży. Głównie kierujemy ją do takiej starszej młodzieży, czyli szkoły ponadpodstawowe, ale też ósme klasy do nas zawitają. Jest to jeden z głównych elementów tego projektu, ale nie tylko, ponieważ grupy przychodzą do nas również na taki dwudniowy warsztat właśnie z profilaktyki uzależnień takiej psychologicznej, czyli właśnie z terapeutą uzależnień. Mają rozmowę, mają takie spotkanie, ale też mają spotkanie ze specjalistą, policjantką, która właśnie właśnie też analizuje, mówi o tych kwestiach prawnych, karnych, tak, posiadania, zażywania narkotyków, pokazuje, jakie są w ogóle konsekwencje zażywania ich. Szkoły średnie są świadome, także one przychodzą, wiedzą, po co tu przychodzą i zadają naprawdę bardzo świadome pytania. Co roku mamy coraz trudniejsze te pytania do naszych prowadzących. Młodsze klasy zależy, ale myślę, że temat jest tak ważny i w taki sposób przedstawiony, że do nich naprawdę trafia, że to nie jest taka sucha prelekcja i posiedzimy właśnie, nie mamy lekcji, jest fajnie, tylko rzeczywiście gdzieś ona zostaje, jest to ziarenko zasiane w głowie i ten młody człowiek ma o czym myśleć. Także właśnie o to nam chodzi, żeby tutaj, wiadomo, świata nie zmienimy jedną prelekcją czy jednym warsztatem, ale chodzi też o podnoszenie tej świadomości, że no, uzależnienia są złe. Właśnie te warsztaty z naszą psycholożką też pokazują, że to nie tylko są środki psychoaktywne, alkohol, ale to są również inne czynniki, które właśnie wpływają na nasze samopoczucie, poprawiają je, nam się wydaje, ale to podłoże, ta potrzeba gdzieś jest zakorzeniona w środku. Ten problem gdzieś tkwi i to jest tylko jakiś tam substytut właśnie, żeby sobie poprawić ten humor. To również są telefony, to również są inne różne dziwne zachowania, tak? Bo bardzo często są to zachowania destrukcyjne, ale po prostu my ich szukamy, zamiast zgłosić się do specjalisty po pomoc. Dlatego naszą prelegentką właśnie jest Marta Markiewicz, która od ponad 9 lat jest osobą trzeźwą i co my też na każdym kroku podkreślamy. Kontrowersyjnie czasami nawet niektórzy tutaj wychowawcy czy osoby przychodzące z klasami zastanawiają się, dlaczego właśnie bierzemy taką osobę. Marta jest młoda, ma świetny kontakt z młodzieżą, ale właśnie jej przykład, jej życie ma uświadomić dzieciakom, jak to wygląda tak naprawdę, że to nie jest tylko kolorowa tabletka czy jakaś inna substancja i fajny humor, fajna impreza, tylko za tym są bardzo trudne decyzje, późniejsze konsekwencje, trudne wychodzenie właśnie z uzależnienia przez wiele, wiele lat. O to nam chodzi, żeby pokazać właśnie, że ty, młody człowieku, decydujesz, czy chcesz iść taką ścieżką, czy inną.
4: O mechanizmach uzależnień, sposobach reagowania oraz możliwościach uzyskania pomocy opowiadała Joanna Roch, terapeutka uzależnień i psychoterapeutka dzieci i młodzieży. Przez 10 lat związana zawodowo z całodobowym młodzieżowym oddziałem leczenia uzależnień w Toruniu. Kolejną prowadzącą była także Marta Markiewicz, influencerka, autorka książki Bez alko i dragów jestem nudna, organizatorka tzw. trzeźwych imprez. Podzieliła się z młodzieżą własną historią związaną z uzależnieniem i drogą do trzeźwości.
7: Będziemy chcieli zaprosić młodzież do tego, żebyśmy porozmawiali, chciałam powiedzieć o uzależnieniu, ale właściwie chyba chciałybyśmy, jeśli dobrze odczytuję intencje organizatorów, żeby pogadać o tym, co robić, na co zwracać uwagę, aby to uzależnienie się mogło nie rozwinąć. Nazywam się Joanna Roch, jestem psychoterapeutką i terapeutką uzależnień. Będziemy mówili o sprawczości, o dokonywaniu wyborów i o tym, że właściwie ten wpływ, który mamy, możemy pożytkować w różny sposób. I taki, który będzie dla nas korzystny i taki, który może być po czasie jakoś mniej użyteczny. Tych sytuacji, które mi teraz przyszły do głowy, może być bardzo dużo, natomiast gdybym miała na dużym poziomie ogólności formułować jakiś rodzaj wskazówki, to chyba mówiłabym o tym, żeby pomyśleć, co jest dla ciebie młody, starszy, średnio młody człowieku, wszystko jedno ważne i sprawdzaj, jak te wartości możesz realizować w życiu. Rzadko zdarza się tak, że człowiek chce być najlepszy w uzależnieniu, zwykle to jest dalekie od wartości, więc każde wartości, które będą gdzieś tam wynikały z głębi człowieka, mogą być dla niego wskazówkami na temat tego, jak postępować, żeby zadbać o to, co ważne, a jednocześnie też nie pójść tą ścieżką, która skończyłaby się trudnościami z uzależnieniem, chociaż jak do niego dojdzie, to też oczywiście nie jest koniec. Myślę sobie, że autorytetów mamy wiele i pewnie z dzieciakami jest bardzo podobnie. Najprostsza odpowiedź, która mi przychodzi do głowy, to pewnie różni bohaterowie ze świata cyfrowego, ale to by była nieprawda o młodym pokoleniu, bo znam też takich młodych ludzi, którzy mają autorytetów, powiedzmy, bardziej autorytety bardziej tradycyjne. Polegają, nie wiem, na słowach dziadków, rodziców, wychowawców, ważnych dorosłych wokół siebie, więc nie chciałabym tego redukować tylko do różnych influencerów albo innych osób znanych z TikToka. I myślę sobie o tym, że z jednej strony mamy takie trudności wynikające trochę z tego pędu życia, czyli ze szybko zmieniających się różnych części naszej rzeczywistości, z dostępu do mediów cyfrowych, z tego, że my właściwie nie wiemy do końca jeszcze, jakie konsekwencje z tego dostępu będą wynikały dla młodych umysłów. A z drugiej strony są to wyzwania całkiem normatywne, takie obecne w życiu każdego nastolatka, niezależnie od tego, czy żył w roku 2026, 2016 czy 2006. Czyli takie wyzwania związane z poszukiwaniem swojej tożsamości, z budowaniem relacji, poszukiwaniem i zaspokajaniem potrzeby przynależności. I pewnie czasem jest tak, że te potrzeby uda się zaspokajać w sposób zdrowy, a czasem bywa tak, że pojawiają się pewne wariacje, które mogą po pewnym czasie przyjąć również formę różnego rodzaju zaburzeń o charakterze psychicznym, które wymagają takiej specjalistycznej pomocy.
8: Trzeba akceptować również swoje wady. Marta Markiewicz, organizatorka trzeźwych imprez, asystentka zdrowienia, prelegentka, dopóki one jakoś nie oddziałują na zewnątrz i bardzo nie wpływają na codzienne życie, to nie ma co z nimi walczyć.
1: A podczas tych rozmów z młodymi, oni są chętni, dzielą się swoimi doświadczeniami, jakby chcą nawiązywać ten taki kontakt twarzą w twarz, no bo wiadomo, teraz bardziej żyjemy jednak w cyfrowym świecie.
8: Zazwyczaj po takim spotkaniu przychodzi do mnie młodzież porozmawiać, więc tak, ale nawet jeżeli nie, to piszą jednak na mediach społecznościowych. To bardzo zależy. Najczęściej są to raczej zadawane pytania, a nie mówienie o swoim doświadczeniu. I zazwyczaj, kiedy nie ma dorosłych na sali.
4: Jedną ze szkół, które brały udział w konferencji, było 7 Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. Na temat obecnych problemów młodzieży rozmawialiśmy z pedagog szkolną Beatą Giżyńską.
9: Jesteśmy już po raz trzeci w programie, w projekcie Bez Wspomagaczy, realizowanym dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. 2 lata temu, 3 lata temu i teraz w tym roku z naszej szkoły uczestniczyły po 2 klasy w warsztatach, które tak naprawdę miały na celu profilaktykę uzależnień, ale taką, powiedziałabym, szeroko rozumianą, ponieważ były zajęcia nie tylko dotyczące rozpoznawania uzależnienia, ale również podniesienia kompetencji miękkich wśród młodych ludzi, także wzmacnianie postaw asertywnych i też budowanie samoświadomości. A dzisiaj mamy takie podsumowanie tego projektu.
1: Jak pani patrzy na współczesną młodzież, jeśli właśnie chodzi o te uzależnienia?
9: Tak, mają problemy. Ja mogę tutaj ze swojego jakby doświadczenia powiedzieć, że przychodzą, mówią o swoich trudnościach i widzę, że takim wspólnym mianownikiem to jest to, że nie potrafią radzić sobie ze stresem. I potem szukają redukcji napięcia i często właśnie wchodzą w uzależnienia. I dlatego też myślę, że projekt jest bardzo dobrze pomyślany, żeby wzmacniać ich kompetencje miękkie, tą postawę asertywności, a dopiero w dalszej jakby perspektywie mówić o uzależnieniach. Pani zapytała mnie, jaka jest młodzież. Młodzież myślę, że bardzo potrzebuje wsparcia osób dorosłych i też takiego wsparcia, żeby oni zrozumieli samych siebie. I to jest kluczowe. Bo jak zrozumieją samych siebie, jakie mają potrzeby, jak sobie radzić z zaspokajaniem tych potrzeb, to wtedy też nauczą się, jak konstruktywnie radzić sobie, jeżeli tych potrzeb po prostu nie ma, nie są zaspokajane.
1: Myśli pani, że przez to, że właśnie rodzi się ten stres i to, że czasami ciężko nam rozmawiać, to też jest konsekwencja tego, że po prostu zamykamy się w tym cyfrowym świecie, nie tylko dzieciaki, ale my dorośli też, przez co trochę odbieramy sobie tę możliwość komunikowania się tak twarzą w twarz.
9: Dokładnie tak. W ogóle wszystkie badania takie naukowe, raporty dotyczące dzieci i młodzieży mówią o tym świecie wirtualnym i o negatywnych skutkach korzystania z mediów społecznościowych i takie, myślę, że dojmujące doświadczenie samotności młodych ludzi. To też myślę, że to jest taki kolejny jakby problem, który z jednej strony jesteśmy w tych social mediach, ale z drugiej strony to nie daje nam satysfakcjonujących relacji, wręcz jeszcze bardziej pogłębia w nas samotność. Ja myślę, że zadanie dla nas, dorosłych do odrobienia, to jest takie zadanie nauczenia się komunikowania z tymi młodymi ludźmi. I przede wszystkim musimy zrozumieć, że to, czego oni potrzebują, to naszej obecności i czasu dla nich. Żeby oni wiedzieli, że też są ważni i dorośli potrafią z czegoś zrezygnować i być po prostu dla nich.
4: Udział w konferencji Twoje życie, Twój wybór był bezpłatny. Obecna była na niej nasza reporterka Maria Nowak.
5: SK Toruń.
4: Toruń okiem Krzysztofa Zanussiego. Reżyser odwiedził Gród Kopernika, aby nakręcić swój najnowszy film pod tytułem Całopalenie. Wcześniej uwieczniał Toruń na filmie m.in. w 1984 roku, kiedy na gotyckiej starówce tworzył Rok spokojnego słońca. Tym razem ekipa filmowa przejęła nie tylko Stare Miasto, ale również charakterystyczny punkt widokowy nad Wisłą i udała się na zdjęcia również do Złej Wsi Wielkiej. Choć Krzysztof Zanussi nie chciał zdradzać szczegółów filmu, przyznał, że będzie on dotykał tematów metafizycznych i ludzkiej tęsknoty za lepszym światem. Chwalił również życzliwość, z jaką ekipa została przyjęta w Toruniu.
10: To rzeczywiście nie jest przypadek, żeśmy się znaleźli na tej ziemi, a nie na innej. I teraz powiem, że tak jak jesteśmy bardzo wdzięczni, że fundusz filmowy nas wspiera, to jeszcze bardziej jesteśmy wdzięczni za to, że spotykamy się z taką serdecznością, życzliwością na wszystkich frontach. Od, prawda, hotelu, no ja dodam, od szpitala, bo niestety miałem w czasie zdjęć wypadek. przypadek, którego ślady Państwo oglądają, lekko ukryte. Ale dobra wola, którą tu spotykamy, kultura, z którą się spotkaliśmy, taka ludzka po prostu, bardzo nas wszystkich ujęła i bardzo za to dziękujemy. O filmie nie chcę mówić, bo nigdy nie wiadomo, co z niego wyjdzie. Nie chcę robić sobie żadnych obietnic. To jest zawsze jakaś gra, która kończy się niespodziewanie, ale na razie kończymy film z przekonaniem, żeście nam bardzo pomogli i że dzięki Wam ten film może jest możliwy.
4: Film Krzysztofa Zanussiego powstaje przy wsparciu Funduszu Filmowego Kujawy i Pomorze, mówi Edyta Macieja Morzuch, dyrektorka Departamentu Promocji w Urzędzie Marszałkowskim.
11: Nasz Fundusz Filmowy Kujawy Pomorze rzeczywiście w ciągu ostatnich 2 lat zrobił sporo zamieszania na rynku filmowym. To kolejna produkcja, która dzieje się w naszym regionie i co bardzo ważne, nasz region gra właśnie w tym filmie, czyli Toruń jest Toruniem, a nie tylko tłem do potencjalnej filmowej opowieści. Bardzo się cieszymy z tego, że wytwórnia po raz kolejny nam zaufała. Przypominam Państwu, że Ekscentrycy, czyli film, który 10 lat temu zadebiutował, to właśnie była nasza pierwsza produkcja z wytwórnią, więc mamy taki świetny cykl, nam się tworzy właśnie 10-letni, już na 10-lecie tej współpracy pan Krzysztof zdecydował się na nagrywanie filmu w naszym regionie. I to bardzo ważne, bo wiem, że to będzie bardzo dobry film, to będzie świetny film na festiwalach i bardzo mocno na to liczymy, że przyciągnie tłumy oczywiście przed ekrany. W przypadku tego filmu to jest 500 000 zł. Jest to taki standardowy właściwie wkład w przypadku większych produkcji, które zasadniczo w całości rozgrywają się w naszym regionie, więc trzeba na to zwrócić również uwagę. Świetnie, że miasto Toruń się włączyło również organizacyjnie, logistycznie, ponieważ sceny na Starówce nie obyłyby się bez tego logistycznego wsparcia zarówno służb, jak i koordynujących to wydarzenie dziewczyn z Dworu Artusa, czyli Kawki Jaworskiej Doroty Grzybowskiej. Wiem, że tutaj ekipa jest bardzo mocno zadowolona również ze zdjęć w Złej Wsi Wielkiej i że pan Andrzej Besztak, czyli kierownik produkcji, nie wyobrażał sobie lepszej współpracy. Także bardzo się cieszymy, że nasz fundusz też tak inspiruje i tak zachęca do tej współpracy zarówno na tym polu filmowym, jak i na tym polu właśnie takim, powiedzmy, administracyjno-samorządowym. Cieszę się, że to kolejna produkcja nasza. W tym roku to właściwie już druga. Kilka premier przed nami. Najbliższe to czerwiec, czyli Toffee Fest, premiera Piernikarek, premiera Drogi Rzadziej Przemierzanej, a na całe palenie czekamy. Liczę na to, że we wrześniu pojawi się w Gdyni.
4: Z kolei Adam Szponka, zastępca prezydenta Torunia, podkreśla, jak ważna dla miasta jest wizyta ekipy filmowej.
12: Zacznijmy od tego, że Toruń po raz kolejny stał się podmiotem i obiektem zainteresowań filmowców. Pewnie to wynika z prostego faktu, że Toruń po prostu jest piękny, estetyczny i plastyczny. Krzysztof Zanussi po raz trzeci tutaj kręci film. To za sprawą działającego sprawnie Funduszu Filmowego, który jest stworzony i działa od kilku dobrych lat przy panu marszałku i przy Urzędzie Marszałkowskim. My poprzez Dwór Artusa jesteśmy zaangażowani w cały ten proces administracyjny. Dwór Artusa stał się takim pośrednikiem pomiędzy administracją, papierologią, a producentami, szczególnie, że często nie nadają na jednych falach, czyli te wszystkie papierologie trzeba wspierać i pomagać wypełniać. Chyba się udało w 100%. Wiele wspaniałych lokalizacji. Ulica Podmurna po raz kolejny wybrana przez Krzysztofa Zanussiego. Mosty, których chyba pan Zanussi też ma do nich jakiś sentyment. Myślę, że powstanie tutaj wiele pięknych obrazów. Co ważne, tym razem Toruń zagra Toruń, bo w wielu produkcjach filmowych Toruń jest po prostu tłem i poprzez swoją uniwersalną starówkę, która po prostu jest stara, gra inne lokalizacje, a teraz Toruń będzie po prostu pięknym Toruniem. Myślę, że każdy taki film, który powstaje w naszym mieście, to jest promocja dla naszego miasta. Przyciąga i zainteresowuje mnóstwo osób z zewnątrz. Są to filmy, które są pokazywane na całym świecie. Myślę, że ten film Całopalenie Krzysztofa Zanussiego przeleci przez kulę ziemską. Myślę, że też jest to taki moment, kiedy widzimy efekty festiwali filmowych, które dzieją się w naszym mieście. Mamy 2 festiwale, to Toffee Fest, który za chwilę zostanie odpalony. Mamy Kamerni rzeczywiście. No i żeby zakochać się w takim mieście jak Toruń, to wiemy wszyscy, że trzeba tutaj przyjechać, go posmakować, dotknąć, zobaczyć. A te 2 festiwale przyciągają artystów związanych z branżą filmową do Torunia. I jest to niesamowita promocja miasta. Myślę, że znamy przypadki, kiedy miasta płacą ogromne fortuny po to, żeby się pokazać właśnie w produkcjach filmowych.
4: Zdjęcia w Toruniu zakończyły się 23 maja. W filmie Krzysztofa Zanussiego Całopalenie pojawią się m.in. Ksawery Szlenkier, Karolina Kominek, Mateusz Rusin czy Marcin Hycnar. A przedpremierowy pokaz filmu już 8 października o godzinie 18 w toruńskiej Odnowie. Więcej informacji znajdziecie na profilu w mediach społecznościowych Filmowe Kujawy Pomorze. Z kolei na stronie toruńskiej Odnowy również znajdziecie aktualne informacje i program wydarzeń na najbliższe dni.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
0: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
1: Zapraszam, Michał Sobkowski.
2: Autopromocja.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.

Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: muzyka Toru.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.